nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Sens. Reklama.
1: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
2: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
1: Zaraz wszystko wyjaśnię.
3: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Jest szósta, News SK2, Anna Łobocka. Za nami kolejna wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie siły przeprowadziły naloty na Iran, celując w systemy łączności oraz stanowiska obrony przeciwlotniczej. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w regionie. Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w cieśninie Ormuz. Z kolei amerykańskie dowództwo twierdzi, że tranzyt statków handlowych wciąż trwa. Do kolejnych nalotów odniósł się Donald Trump, prezydent USA zapowiedział, że zostaną one wznowione, jeśli Iran nie podpisze porozumienia. Przez blisko 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych. Jarosław Kaczyński był przesłuchany w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiSu został wezwany do prokuratury w charakterze świadka, a z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze, było rejestrowane, w trakcie zarządzono kilka przerw, a protokół liczy 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, któremu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
7: Skręci meble, wkręci żarówkę, naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka dla seniorów.
9: Moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
10: Jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetnie.

0: Sport.
1: Koszykarze Legii Warszawa wyrównali stan rywalizacji o złoto Mistrzostw Polski. W drugim meczu finału stołeczna drużyna wygrała we własnej hali za Stalem Zielona Góra 104-82. Rywalizacja w finale Orlen Basket Ligi toczy się do 4 zwycięstw. Kolejne 2 mecze zaplanowano na sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Schärkotenbos. Polski tenisista wygrał pierwszego seta z Martonem Fuczowiczem. W dwóch kolejnych górą był jednak Węgier. Porażka oznacza, że Hurkacz wypadnie z czołowej setki rankingu ATP.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Jakby nie patrzeć, 3 po 6.
5: Ciężko
4: ci się było. Ciężko było
5: dzisiaj
4: się zlec.
5: Ale będzie lekko.
4: No taką mam nadzieję.
5: Bo po to się ciężko wstaje, żeby dzień był lekki, mój drogi. Tak, i to jest prawda znana od wieków. Jeśli wam się też ciężko wstaje, to włączajcie Radio SK2 i niech wam ziemia lepką będzie.
4: My sprawimy, że po prostu będziecie dzisiaj fruwać będziecie. Zobaczycie jeszcze.
5: I to na trzeźwo.
4: Ja nie grożę. No tak.
0: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
5: Najlepsze polskie hity dodadzą ci skrzydeł. Pamiętaj o tym.

0: Tygrysy się w nas budzą od razu, jak słyszymy takie mocne gitary. Tygryski.
1: Tygryski, tygrysy, lwy, jaszczurki, kuny, jenoty. No. I tak dalej. Moi drodzy, pumy też.
0: Pumby.
1: Tak.

0: jak słyszymy takie mocne gitary. Tygryski. Tygryski.
1: Tygryski, tygryscy, lwy, jaszczurki, kuny, jenoty. No. I tak dalej. Moi drodzy, pumy też,
0: pumby.
1: Tak.
0: Pumby.

0: Na dzisiaj coś, ale chciałem powiedzieć, że ciężko się wstawało.
1: To po pierwsze, natomiast ja mam to szczęście, że ja mam swojego tutaj zacnego przyjaciela Wajdę, który jak do mnie zadzwonił dzisiaj z rana, bo jest coś takiego, budzik może na mnie nie zadziałać, ja mogę spać twardo, budzik może wyć na cały dom,
0: no.
1: Ale wystarczy, że napiszesz mi SMS, stary, dopiero się obudziłem i mogę być na styk. I ja już stoję na nogach.
0: No właśnie.
1: Na baczność.
0: Ale jestem, byłem na styk. I...
1: No był, ale wiecie, to jest coś takiego. Jest takie zdanie, które człowieka stawia na nogi. Jest no. lepsze niż budzik.
0: Może wy macie takie zdania, które was stawiają na nogi? O to dzisiaj zapytamy.
1: A może to nie są zdania? Może to są... Inaczej. Co sprawia, że jak nawet jak jesteście totalnie zaspani, to widzicie, słyszycie, czujecie coś i od razu człowiek nabiera werwy i ochotę do życia.
0: No to tak, na pierwszym miejscu nie powinien być budzik, tak?
1: Nie.
0: Na powinien. Powinien być, mówię, nie jest.
1: A nie powinien.
0: No, a na drugim miejscu żona mnie budzi.
1: Aha.
0: I na trzecim miejscu to musiałbym telefon do Jarząbka odebrać, że ja też się spóźnię. I wtedy może jakimś cudem bym zdążył.
1: No, to mogłoby być grube. Co sprawia, że stajecie na baczność z samego rana? 726-826-826 albo Messenger, zapraszamy. SK2.
0: A wiesz, jak leci mój budzik?
1: Może ktoś się będzie chciał pochwalić swoim budzikiem na przykład, to zapraszamy.

0: śpiewaków chciałem zachęcić. Jak ktoś umie zanucić swój budzik, tak jak ja umiem zanucić swój budzik,
1: no,
0: to zapraszam. Też chciałbym usłyszeć, jak ktoś z was nuci budziki.
1: Tararam tam, tararam tam, tararam tam, tam.
0: Naprawdę taki budzik masz?
1: Nie.
0: No, to...
1: Ale chciałem może...
0: Zabłysnąć chciałeś. Dobrze. Ale na razie o tym, co was tak budzi poza budzikiem bardziej, bo to takie tematy są bardziej budzące. Mikołaj z nami, dzień dobry.
2: No to
0: cześć Mikołaju, ty masz jakiś patent? Jak
3: budzik? Masz taki Mikołaj ma taki budzik, który postawi każdego, znaczy, każdej porze dnia i nocy.
0: Budzik nie daje rady, powiedzmy, żona nie daje rady, wszyscy wodą cię ochlapują, nie daje rady, a co daje radę?
2: To lepiej pomaga telefon szefa, który będę w pracy.
0: Telefon od szefa, który... No. Czyli bo szef dzwoni, mówi, o której będziesz w pracy, a ty co mówisz, że jeszcze budzik ci nie zadzwonił? Co odpowiadasz wtedy?
2: To jest osoba, o której nie chciałbym mówić.
0: Dobra, to by było niecenzuralne. Okej, okay, rozumiemy. Ważne, że szef jest tak dobry jak nikt.
3: Ale to jest nieprawdopodobne, że szef dzwoni do swojego pracownika.
0: Bo jest dobry jak nikt.
3: Tak. Czule go całuje w uszko.
0: W łóżko.
3: Wstawaj, mój drogi.
0: Na pewno tak
3: mówi. Wstawaj,
0: mówię.
3: Przyjdź, mam dla ciebie pieniążki do zarobienia.
0: Tak.
3: Chodź. SK 2.
0: Do Mikołaja lecą gadżety, dzięki Mikołaj, 726-826-826 lub Messengerę, że tak się wyrażę. Co was budzi lepiej niż budzik?
3: Tak. Miasto.

0: 25 minut po 6. My tu z tematem do was, co was budzi lepiej niż budzik. A tu wy jeszcze żyjecie wczorajszym tematem, który był poruszany na antenie.
1: Magda z Messengera, proszę bardzo.
2: Dobry. Ja do pana, który gniecie poduszkę przed snem.
1: To ja.
2: Chciałam powiedzieć, że ja wczoraj wieczorem gniotłam poduszkę przed snem.
1: Brawo.
2: I stwierdziłam, że bez względu na to, jaki dzisiaj będzie temat, to wam to powiem.
0: Okay.
2: Bo z całą stanowczością stwierdzam, że to jest absolutnie normalne. Mało tego, ja na to mam jeszcze wytłumaczenie,

0: poduszkę przed snem.
1: To ja.
0: Chciałam powiedzieć, że ja wczoraj wieczorem gniotłam poduszkę przed snem.
1: Brawo.
0: I stwierdziłam, że bez względu na to, jaki dzisiaj będzie temat, to wam to powiem.
1: Okay.
0: Bo z całą stanowczością stwierdzam, że to jest absolutnie normalne. Mało tego, ja na to mam jeszcze wytłumaczenie,

0: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
2: Już wkrótce w Radiu SK2.
3: SK Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja. Reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50%.

0: Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka, szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego został odrzucony głosami koalicji rządzącej. W trakcie debaty w Sejmie posłowie opozycji zarzucali ministrowi, że nie panuje nad służbami. Więcej o tym w newsach o 7.00. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. Zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce. Coraz mniej Polaków uważa, że należy oddawać długi. Tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Za spłatą zobowiązań jest teraz 88% pytanych. To o 3 punkty procentowe mniej niż przed rokiem. Moralnego obowiązku oddawania długów najczęściej nie czują osoby młode.

0: Dziwne, że te przepisy zmienili z tymi tablicami, że nie trzeba zanosić, jak się używa na auto kupi. To nie jest tak, że ludzie się utożsamiają ze swoim terytorium?
1: No. A terytorium?
0: No, jakieś WJ albo KR.
1: Oczywiście, że tak. WWL na przykład, trochę spod byka patrzy na WGR na przykład,
0: no,
1: nie?
0: No widzisz, no właśnie, no właśnie. 31 minut po 6, dzień dobry.

0: 22 minuty zostały nam do 7. To oczywiście była Monika Lewczuk. Za chwilę Kult w Radiu SK2. My dalej przeglądamy dla was to, co najważniejsze w tym kraju. To, co prasa pisze na pierwszych stronach gazet.
1: Co pisze?
0: Super Express dzisiaj o tajemniczej kuracji Wałęsy.
1: O, gdzie toż się teraz wybrał nasz były prezydent?
0: Lech Wałęsa się kuruje. No jakby nie patrzeć, jest zdjęcie. Lech Wałęsa moczy nogi w misce, co prawda takiej ekskluzywnej, ale misce.
1: No czy nogi w misce, proszę bardzo. To co z niego za elektryk? To on nie wie, że kabel i woda to niebezpieczne połączenie?
2: SK2.
0: No rzeczywiście chyba elektryczna, jakieś tam bąble są, jakieś para jakieś.
1: Pamiętajcie, nigdy kabel, nie wkładamy kabla do wody. Jak on się mył przez te lata?
0: Dobrze, żadnego opiekacza tam nie wrzuca do środka, czy wiesz, czy suszarki.
1: Moi drodzy, 38 po 6.

0: nigdy nie przeminął, nigdy
1: nie ma tak. Nie ma tak, że nie przemija. Przemija czas. Mamy już 11 minut do godziny 11. Jeszcze 11,5 minuty do godziny 7. Chciałem powiedzieć, że
2: przebić kasetę. Jeszcze raz. Nie,
1: jest 11,5 minuty do godziny 7.
2: Dobrze. Jak twój budzik tak działa jak ty, to ja się nie dziwię, że on cię nie budzi. Co innego lepiej budzi niż budzik? To pytanie na dziś i Messenger się odezwał.
3: Ja a propos tego budzika, który najlepiej działa na mnie, w moim przypadku jest to mail od księgowej z wysokością ZUS-u i podatku. No, nic tak nie działa. Pozdrawiam wszystkich, którzy prowadzą swoją działalność.
2: Pozdrawiamy wszystkich, którzy prowadzą swoją działalność, ale uważajcie, ci, którzy prowadzą swoją działalność, to jest zgubne, jak słyszeliśmy przed chwilą na załączonym obrazku. Bo tak ludzie jest. Są za bardzo pochłonięci pracą.
1: Nie, to nie jest zgubne. Przecież to jest świetna umiejętność.
2: Za bardzo pochłonięci jesteście pracą.
1: Czytać maile przez sen?
2: SK2. I się nimi budzić?

0: Tak sobie podglądam, co będzie w newsach, żebyście wiedzieli, już mieli taki przedsmaczek.
1: A już za 4 minuty już.
0: Tak, 7 i wtedy newsy. Będzie tak, będzie Kierwiński.
1: To jest ten od podgłosu tego słynnego.
0: Tak, no. Minister, będą czołgi i będzie jakaś tragedia.
1: Aha. No to przynajmniej te dwie pierwsze informacje dają nadzieję na to, że jakaś lufa będzie w newsach.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
8: A te najlepsze mają ich wiele.
7: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
8: To dobre strony Krakowa.
7: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
9: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
7: Zapraszamy. Sprawia.pl.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 5.

0: złotych za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. To będzie ostatnia reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Jest siódma, newsy SK2, Anna Łobocka. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wczorajszej tragedii na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca osobówki wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby. Ofiary to 12-letni chłopiec i jego ojciec. Obaj przyjechali tam na wycieczkę, mówi Katarzyna Mazurek z policji w Ząbkowicach Śląskich.
5: 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, który kierował samochodem Toyota, zjechał z drogi, wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze poruszające się tym chodnikiem. Pomimo udzielonej niezwłocznie pomocy medycznej, te dwie osoby piesze zmarły na miejscu.
4: Sprawca wypadku trafił do szpitala, był trzeźwy. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiSu o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W obronie szefa MSWiA stanął premier Donald Tusk. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
6: Opozycja zarzucała ministrowi m.in. chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.
7: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
6: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Sam Marcin Kierwiński przekonywał, że za jego kadencji wzrosła liczba policjantów, zmniejszyła się liczba wakatów w formacji, a rząd skutecznie uszczelnił granice z Białorusią.
8: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
6: To już drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm.
4: Czołg Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska już 19 i 20 czerwca podczas warszawskich targów obronnych, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
9: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami i wojskiem oraz firmami. Natomiast drugi dzień jest bardziej poświęcony właśnie obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
4: Przypomnę, warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w centrum targowym Expo 21 przy Prądzeńskiego.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: SK2 Sport.
4: Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1. To w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie. Pewne zwycięstwo w sparingu rozegranym w Orlando odniosła Anglia, która 3-0 wygrała z Kostaryką. A dziś wieczorem mecz otwarcia mundialu. Meksyk zagra z RPA. Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów. Podczas Diamentowej Ligi w Oslo Polka zajęła trzecie miejsce. Kolejny meeting odbędzie się 19 czerwca w Dausze.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: 3 po 7, a propos tego meczu jeszcze Portugalii, to jest nagłówek w prasie. Ronaldo wciąż ma w sobie głód sukcesu.
13: Mnie to nie dziwi, ty widzisz jak on wygląda? Zobacz jaki on chudy jest, nie? No. Pasztetowy i bez jadł, to by głód od razu minął.
12: Ciebie na mundial powinni wysłać.
13: Oczywiście,
12: ty nigdy
13: że tak.
12: Nie czujesz głodu.
3: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
13: Tylko, że ja się w kadrze nie mieszczę.
12: Dobrze mieć poczucie własnej wartości.
13: Oczywiście,
12: prawda?
13: Że tak. A dlaczego by nie? Dzień dobry.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ciągnie cię do mnie i od dawna to wiesz?
2: No coś mi przyczepiłeś do nogi.
1: Nie może żyć Wajda bez Jarząbka, Jarząbek bez Wajdy. Taka prawda.
2: Zakład?
1: Zakład?
2: Zakład?
1: O co?
2: O nie wiem co, o co, nie wiem. A jak pójdziesz na urlop, to co ja zrobię bez ciebie?
1: No właśnie, no widzisz, właśnie. Czyli już wygrałem zakład.
2: No tak. Posłuchajcie, nareszcie śpiewa też Kuba i Kuba, nareszcie śpiewa też Wiktor Warigula i Dry School, dlatego że to oni przeskoczyli męskie granie Orkiestra 2020.
1: Przeskoczyli?
2: Przeskoczyli, to jest 1-2,
1: ale
2: męskie
1: potrafią.
2: Granie dopiero na numerze 3.
1: Dobra, dobrze, że Duplantis nie jest na liście naszej, bo by przeskoczył wszystkich, on tam skacze na 3. piętro. Spokojnie.
2: Dlatego, żeśmy go nie wzięli, ale macie 20 innych kawałków, na które można głosować. Wchodzicie na sk2.pl, oddajecie plusik, jeżeli coś wam się podoba, minusik, jeżeli coś wam się nie podoba. Są też propozycje na przykład, czyli kawałki, które mogą zabłysnąć w naszej gorącej polskiej 20.
1: Jeśli chcecie, żeby któryś z tych kawałków zabłysnął, no to macie czas do jutra, do późnego popołudnia. Lista przebojów. Gorąca Polska 20 w Radiu SK2 o 18 w imieniu Łukasza Zduńczyka serdecznie was zapraszamy i odsyłamy na stronę, tam głosowanie.
2: W propozycjach jest deszcz, zobacz.

0: Krzysztof Zalewski w Radiu SK 2, 18 minut po 7. Co działa lepiej niż budzik?
1: Jaka nóżka wyleje olej na przykład? Musisz posprzątać.
0: W łóżku.
1: W łóżku.
0: No, to od razu się obudzisz. No.
1: No ale co według was działa lepiej niż budzik? Dzwonicie na 726-826-826.
2: Witam.
0: Witamy.
2: Wy macie dzieci i pytacie, co działa lepiej niż budzik?
0: Tak.
2: Pano, doskonale to wiadomo, że nic tak nie działa, jak dziecko, które cię o 6 rano puknie w głowę i powie tatuś, tatuś, albo pies, który właśnie przypomni mu się o 5:30, że no on musi iść na spacerek. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Ja psa nie mam, a na dzieci się uodporniłem.
1: Tak,
0: tak. Tak jak na budzik.
1: Tak, bo coś w tym jest, prawda, że najlepiej na dzieci uodparnia rodzicielstwo.
0: I tu powinno być teraz takie...

0: Odwrotnie, najpierw nam się nie chciało, teraz nam się chce, bo
1: nie wszystkim.
0: Jest system kaucyjny i niektórzy się wzbogacają i nawet nie tylko, że oddają te butelki, ale na TikToku zarabiają, bo są trendy, a za trendy się zarabia. Polowanie na butelki kaucyjne to trend na TikToku, zyskał popularność, polega na zbieraniu plastikowych butelek i puszek w celu odzyskania kaucji, a jeden z influencerów pokazał, jak po festiwalu zebrał kilka worków butelek i puszek, zarabiając na nich ponad 600 zł i nie wspomnę o wyświetleniach i o tym, ile zarobił z TikToka.
1: Znaczy, jeżeli ja dobrze rozumiem, to co, oni chodzą i nagrywają, jak zbierają puszki po
0: i
1: parkach?
0: Wrzucają, tak? Wrzucają do TikToka i to z trendem.
1: Zobacz, tyle lat musiało minąć, tyle lat minęło i okazuje się, że każdy kloszard to nie kloszard, to trendsetter. SK2

0: Turystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelin.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Ło, widzisz to, co ja?
8: A, nie widzisz.
7: No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
13: I po reklamie. Sponsorem programu.

Anna Łowocka. Na początek ważne informacje dla kierowców na Podkarpaciu. Są utrudnienia na autostradzie A4 między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód w kierunku Przemyśla. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas ruchu. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Kolejne niespokojne godziny w Irlandii Północnej. Policja w Belfaście starła się z protestującymi. Przypomnę, zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił około 40-letniego mężczyznę z Irlandii. Napastnik usłyszał już zarzuty. A na koniec Nowy Jork, który szykuje się na załamanie pogody. Możliwe będą gradobicia, podtopienia, a nawet tornada. Odczuwalna temperatura może wynieść aż 39 stopni Celsjusza.

0: 22 minuty. Zostały nam do godziny 8. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2 zapewnił teraz Artur Gadowski. Za chwilę Ola Kędra ze swoją nowością. A my patrzymy na to, co wyprzedaje Tatrzański Park Narodowy.
1: Okazja, moi drodzy, okazja. Jeżeli ktoś chce mieć swoje Lamborghini, to zapraszamy. Tatrzański Park Narodowy ogłasza wyprzedaż swojej floty pojazdów, w tym właśnie unikalnego Lamborghini z 2004 roku.
0: Wszystko byłoby pięknie, ładnie, gdyby to Lamborghini z 2004 roku nie było unikatowym ciągnikiem rolniczym o mocy 60 koni mechanicznych. Więc tutaj jest mylne troszeczkę to ogłoszenie, że Tatrzański Park Narodowy sprzedaje Lamborghini, ale okej.
1: Jak ktoś chce, to zapraszamy, można sobie pójść na tą licytację, prawda? Już jest nawet cena wywoławcza. Jak ktoś się zastanawia, ile kosztuje Lambo, to już mówimy, cena wywoławcza 18 800 zł. No promocja jak w mordę strzelił. 18 tysięcy za Lamborghini?
0: Zaciągnik Lambo. Tak. Kupisz takie Lambo na promocji i okazuje się, że nadaje się tylko do kopania ziemniaków.
2: SK2.
1: Ale podjeżdżasz takim pod dom, prawda?
0: Pod wieś.
1: Pod wieś i sąsiada można zaorać.

0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy w korkach stoją do pracy. Sanach wam życzyła zielonego światła, żeby to jednak szybciej wszystko się odbywało. 12 minut do 8 zostało, jak ktoś się spieszy na 8 do roboty, informujemy.
1: I teraz pytanie do was. Można? Można. Proszę bardzo.
0: Proszę.
1: Nie trzeba mieć papieru, żeby zarabiać grube pieniądze i być pilotem Boeinga 767, 777 i 787.
0: Na kapitana takich statków powietrznych trzeba mieć licencję, ale był sobie taki jeden kapitan linii powietrznych Air Canada.
1: To w Kanadzie jest.
0: No tak, jak sama nazwa wskazuje. Który przez prawie 17 lat prowadził te statki powietrzne, samoloty w sensie, te Boeingi, które wymieniał Jarząbek, bez licencji kapitana. Dopiero jorgnęli się, jak gość przeszedł na emeryturkę, jorgnęli się, że coś jest nie tak i że ktoś przez 17 lat woził ludzi bez licencji.
1: Też mi wielkie rzeczy. Też 17 lat bez licencji. Ja od 30 lat korzystam z WinRara bez licencji.
0: Rozumiesz gościa, tak?
1: Rozumiem. Doskonale. SK2.

0: To piosenka o naszych dzieciach. Nie będę słuchał już.
1: Jakbym słyszał, jakbym to słyszał,
0: prawda? Weź pokój posprzątaj, weź to zjedz, weź zejdź, weź nie stój tak blisko telewizora.
1: Ale to też dobrze o nich świadczy, bo jak zrobią taką karierę jak Ewelina Lisowska, to ja bym się nie obraził.
0: Dobra, jakich zdań rodziców nigdy nie chcieliście słuchać? To pytanie na dzisiaj do państw miast. I wchodzimy do gry, pisząc, jakich zdań rodziców zawsze nie słuchaliście.
1: Załóż czapkę. To było moje zdanie.
0: No widzisz, 726-826-826, zgłaszamy się SMS-owo lub na Messengerze. Na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu, gramy o prezent marzeń o wartości 500 zł po 8.

0: 3, 17, 40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: I jak pani widzi?
5: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
3: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
8: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
9: A te najlepsze mają ich wiele.
8: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
9: To dobre strony Krakowa.
8: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
10: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro Sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
8: Zapraszamy. Sprawia.pl.

0: tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Czwartek, 11 czerwca. Mam nadzieję, że słyszymy się dobrze. Przy mikrofonie Brian Bednarczyk. Witajcie. Bardzo miło zobaczyć zerkające słońce nad Krakowem i może nam się jeszcze pokazywać w ciągu dnia, ale na przemian z deszczem. Dziś maksymalnie do 17 stopni na termometrach. Jeszcze szybko zerkam na to, co dzieje się na drogach. Najwolniej na ten moment pojedziemy Wielicką na Podgórze od Teligi do Bieżanowskiej oraz Aleją 29 listopada z Górki Narodowej w stronę Kleparza.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Jest 8 news, SK2 Anna Łobocka. Tragiczny wypadek w Łódzkiem na Krajowej 70 w Arkadii niedaleko Łowicza. Doszło do zderzenia busa i samochodu ciężarowego.

0: Jedna osoba nie żyje, 5 zostało rannych. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze i prokurator. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Tę informację potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Sklimowski. Powiedz, co wiemy o tej wizycie.
1: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
0: Pokaz akcji służby i okazja, by zasiąść na fotelu pilota śmigłowca. Takie atrakcje przygotowano dla uczniów na pikniku edukacyjnym Wiedza ratuje życie. To w siedzibie głównej lotniczego pogotowia ratunkowego na lotnisku Warszawa-Bemowa.
2: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
3: Dużo guzików jest. Pierwszy raz w takim helikopterze właśnie ratunkowym. Fajne przeżycie. Chciałem się przelecieć kiedyś takim helikopterem.
4: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
2: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
4: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
2: to może nie klikajmy lepiej.
4: Mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
0: Z Kubą i Antkiem, którzy zasiedli za sterami ratowniczego Eurokoptera, rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sport.
0: Polscy siatkarze zaczęli grę w Lidze Narodów. Turniej w Chinach zaczęli od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą. Biało-czerwoni rządzili w tym meczu na siatce, notując 11 punktowych bloków, a już dziś drugi mecz. O 14 Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią. Za oceanem dziś początek piłkarskich mistrzostw świata i pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Te odbędą się w każdym z trzech krajów gospodarzy. Gwiazdą wieczoru w stolicy Meksyku będzie Shakira. W meczu otwarcia zagrają reprezentacje Meksyku i RPA, a pierwszy gwizdek o 21:00.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Czyli to już pewne, to już potwierdzone. Co prawda nieoficjalnie, ale jedzie na urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydent Polski.
9: Bardzo dobrze, że tam jedzie. On ich tam wszystkich poustawia.
8: Dobrze, czyli jakby musimy do tego wrócić, tak?
9: Koniecznie.
8: Nie omieszkamy nie skomentować tego, bądźcie z nami.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: 3 minuty po 8:00.

0: Trump musi mieć galę MMA UFC Freedom 250 na trawniku Białego Domu.
1: Proszę
0: i na
1: bardzo.
0: Tą galę właśnie chce pojechać Karol Nawrocki.
1: No, przygotowania do gali już są w toku, bilety są już porozdawane wśród żołnierzy.
0: No, wszystko gotowe.
1: Bilecik dostał nasz
0: ja tak czułem. Ja tak czułem, że jak jest gala, to musi być na Rocky.
1: No już jest
0: w przedbiegach.
1: Tak.
0: Narodzki!
1: I startuje i poleci!
0: Narodzki leci do Stanów, żeby im pokazać, gdzie pieprz rośnie, okej?
1: Okay? No, wróć, gdzie raki zimują, okej?
0: Okay? Czekaj, czy już trenuje z tą wargą na boku. Come on, you're gonna fight? You're gonna fight, come on!
1: No i wy pamiętajcie, to, że Nawrocki leci, to wiecie, to jedna noga tak naprawdę, bo druga noga jest to, że cała impreza jest pod patronatem prezydenta Warszawy.
0: Oczywiście, że tak. Będą się tam trzaskać po mordach.

0: mam już z kim.
1: Mamy z kim, wybraliśmy, będą grać.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w radiu SK2.
1: Asia i Michał. Michał i Asia, u kogoś strasznie szumi. Zaraz się okaże u kogo. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, możliwe, że u mnie już się zatrzymuje.
1: O, no to dobrze, dziękujemy. Asiu, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak, dziękuję.
1: Asia?
6: Tak.
1: Zatrzymałaś się? Słyszysz wszystko wyraźnie? No to dobrze, bo ty pierwsza odpowiadasz.
7: Proszę głośno i wyraźnie. W prawo czy w lewo najpierw?
6: W prawo.
7: Prawo.
1: Jak ty delikatnie z tym kołem się teraz
7: delikatnie, no ja się z nim
1: póki
7: będę,
1: się nie zepsuje totalnie, tak? No. Pierwsza litera alfabetu się wylosowała, czyli litera A.
7: A.
1: 20 sekund, uwaga.
7: Państwo.
6: Albania.
7: Miasto.
6: Augustów.
7: Znana postać.
6: Antoni Schwarzenegger.
7: Roślina.
1: Popraw tą znaną postać, no popraw.
7: No popraw.
1: Dawaliśmy ci szansę, żeby się poprawić, Asia. Jaki Antoni Schwarzenegger?
7: Macierewicza może kiedyś nazywać Schwarzenegger.
6: Ale przynajmniej was rozbawiłam.
1: No bardzo, Asiu, bardzo. Antoni.
7: Ty, ale może...
1: A może jest jakiś święty Antoni Schwarzenegger?
7: Czekaj, ja zobaczę.
1: Poczekaj, sprawdź ten orszak świętych, może jest jakiś Antoni Schwarzenegger.
7: Schwarzenegger? Antoni Schwarzenegger.
1: Może to jest tata Arnolda? Nie wiadomo.
7: Ty, a ja w ogóle myślałem, że on się nazywa jakiś Robin Schwarzenegger, a to Arnold. A.
6: Słuchajcie, ale tak z rana przynajmniej was rozbawiłam.
1: Bardzo fajnie.
6: To...
7: Nie, no spoko.
1: Asia, poczekaj, dwa punkty masz na pewno. Dwa punkty masz na pewno.
7: Ty, wiesz co, zrobimy tak, że jak Michał zdobędzie 4 punkty, to ja ci tego Antoniego zaliczę.
1: Żebyś miał 3, dobra? No. Michał, słuchaj, na razie masz 2 punkty do przebicia. W prawo, w lewo.
5: W lewo nie będzie.
1: W lewo, proszę bardzo. No, rzeczywiście coś z tym kołem jest nie tak. Ale dobra, kręci się jeszcze, zatrzymuje, nieźle. J, litera J.
7: Jak ja.
1: J jak ja.
5: J jak ja, tak?
1: 20 sekund, uwaga państwo.
5: Japonia.
1: Miasto.
5: Jakarta.
1: Tytuł filmu.
5: Joker.
1: Imię.
5: Jan.
1: Roślina.

0: Jaśmina.
1: Potrawa.
0: Jogurt.
1: Zawód.
0: Informatyk.
1: Informatyk jest na I. Dobra, ale...
2: Informatyk.
1: Co?
2: Informatyk.
1: Dobrze, ale potrawa, jogurt, niech będzie. Jaśmina, nie tak. Znam się, jest?
0: Tak? Jaśmina, tak.
1: Tak, tak.
2: Potrawa, Jaśmina, Jaśmin jest.
1: A jak karta to miasto?
2: No i teraz właśnie, posłuchajcie, bo jak życie znam, to pewnie zaczną się zaraz telefony i SMS-y.
1: A co?
2: Że Jakarta to nie miasto.
1: A Jakarta to miasto?
2: No... Zaliczam.
1: Bo? Mówi,
2: jest to Jakarta, ale można wymiennie mówić też Jakarta.
1: A, o to chodzi.
0: Jakarta, tak.
1: Dobra, okej.
2: Okay. Żeby miasto. Nie było później, prawda? No.
1: Ja myślę, że to bardziej o Polskę chodzi, nie?
2: Nie, to Jastarnia by wtedy było.
1: No, dobra, czyli Jakarta, tak samo jak Joker, nie? No,
2: tak, dobrze, no. Czyli mamy co?
1: Film też był Joker.
2: Film był Joker. Dobra, to niech będzie tak, czyli tak. Asia 3.
1: No, Asi musimy dołożyć ten punkcik, bo Michał ma aż 6, wiesz, Asiu? Więc dobra, za Antoniego masz 3.
2: Święty Antoni Schwarzenegger Macierewicz.
1: Ładnie
2: to się wszystko zgadza.
1: A Michał, prezent marzeń leci do ciebie.
0: Bardzo dziękuję, pozdrowienia dla całej ekipy Radia Jestra.
1: Dziękujemy ślicznie. Do Asi nagrody pocieszenia. Asiu, szerokości, przyczepności, też chcesz kogoś pozdrowić?
3: Miłego dnia, cześć.
1: No. Miłego dnia, cześć.
2: Jutro
1: Państwa Miasta po 8.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Stanisław Stallone.
1: O, na przykład.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Meslowicz w Radiu SK 2.24 i pół minuty, taki będę dokładny, po godzinie 8. Rozglądacie się może, jak idziecie do pracy na różne narożniki ulic, w sensie te skrzyżowania, tam stoją często pod tymi plandekami i sprzedają.
1: Truskawki na przykład sprzedają.
0: Nie tylko.
1: Albo na przykład też pojawiły się już polskie czereśnie, nasze polskie czereśnie i sezon na nie jest krótki, uważajcie. I na początku niestety, ale ceny zwalają z nóg. 30 zł za kilogram.
0: Jak byłem młody, to czereśnie były tak tanie, że pestki to się wypluwało. Teraz będzie aż żal ich nie zjeść.

0: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
8: Ło, widzisz to co ja?
9: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tato, co to za pan?
16: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
15: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
16: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
15: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
16: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
15: To z Tauronem.
16: Jasne, że tak.
17: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
18: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
19: Uwaga kierowcy, wypadek na 94 w Wieliczce, korkują się ulice Krakowska i Ochota. Sznurek aut ustawił się też na odcinku krajówki od Czarnochowskiej do Morszczynów, to wszystko w stronę Krakowa. A skoro o Krakowie mówimy, to wyścig ślimaków na Nowochódzkiej z obu stron do Saskiej i Stoczniowców. Stoi też niemal cała ulica Ofiar Dąbia w stronę Nowochódzkiej. Na noblistów polskich korek jadąc na Opolską i mamy spore problemy na Glogera, to ze względu na remont. Termometry w Krakowie pokazują 12 stopni.
18: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
20: 8.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Trzeci najwyższy stopień alertu w południowo-wschodniej Polsce przed burzami. Synoptycy ostrzegają.

sportowego to 6,43. To propozycja dla fanów nowoczesnych technologii. W Lublinie będzie można nauczyć się, jak programować komputery kwantowe. Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS od przyszłego semestru pojawi się nowy kierunek studiów podyplomowych – programowanie komputerów kwantowych. Właśnie ruszyła rekrutacja.

0: to ci, co przegonili tamtych, nie?
1: Kto kogo
0: przegonił? No ci przegonili tamtych w naszej gorącej polskiej, tak?
1: Tak, że tak.
0: Oni.
1: Wiktor Waligura wskoczył za tego, za męskie granie.
0: Dobrze, dobrze. 21 minut do 9. Pora przenieść się w czasie. Mamy nasz kącik odkurzający, w którym czytamy wam, co pisała prasa, co pisał internet, jeśli już był, w zależności do którego roku się cofniemy. No tego, nie tego roku, co mam, ale tego dnia. O to chodzi.
1: 11 czerwca, ale dzisiaj 2005 rok.
0: No to 20...
1: Wytłumaczyłem państwu wszystko?
0: 1 lat, no. Tak. Lepiej niż ja. Jest taki nagłówek. Kraje G8 anulują długi warte miliardy. Jak pisała agencja Al Jazeera 11 czerwca 2005 roku, 8 najbogatszych krajów świata anulowało długi 18 najbiedniejszym państwom świata.
1: No i z bólem serca przyjąłem ten fakt. Tak jest. Bo w tej 18 nie było państwa, Jarząbków.

0: Co się dzisiaj zaczyna? Dzisiaj wieczorem? Co się zaczyna?
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej.
0: Kogo na nich nie będzie?
1: Polaków.
0: Kogo?
1: Polaków.
0: Kogo?
1: Polaków.
0: Do boju, Polacy!
1: Polacy!
0: 10 minut do 9.
1: Posłuchaj, dobrze, nasi piłkarze co prawda nie jadą na mundial, to Radio SK2 razem z Radiem SK postanowili zabrać 11 marzeń Dream Team, który będzie spotkać się na Narodowym naszym stadionie ze Sławkiem Peszko i tam sobie postrzelamy karniaki.
0: SK Karniaki Cup, to nasz cup. Jak my nie jedziemy na mundial, to sobie swój cup robimy.
1: Was wyślemy.
0: I was chcemy wysłać, zgłaszajcie się, jeśli będziecie się chcieli zgłosić, bo będziemy mieli coś dla
1: Posłuchajcie,
0: was.
1: Posłuchajcie, niedługo szczegóły się pojawią, więc nasłuchujcie uważnie Radia SK2 i zaglądajcie raz na jakiś czas na sk2.pl na przykład, nie?
0: No, coś tam może już jest dla was.
1: Coś, może...
0: Ja wiem, ale nie powiem.

0: No to już wszystko wiemy, bo my zawsze o poranku pracujemy, a Domiano nam śpiewa, jak nocą świat wygląda, to człowiek się może deedukować troszeczkę.
1: No, bo to człowiek wstaje rano, prawda, to już świta,
0: no
1: to nie wie, jak to
0: szczególnie
1: wygląda.
0: W lato, w zimą się dowiemy, jak jest nocą, bo będziemy w nocy jeździć do roboty.

0: Słuchajcie, no...
1: Ale nie o tym, o budzikach rozmawialiśmy przez cały poranek,
0: bo ci,
1: nie?
0: Którzy obudzili się trochę później, to nie wiedzą, co mnie stawia na nogi. Mnie stawia na nogi Dawid Wajda zawsze, bo zawsze jak dostaję jednego SMS-a, stary, mogę być na styk, to ja po prostu nic mnie tak nie pobudza, jak twój SMS.
1: No i dzisiaj pytaliśmy o to, co was pobudza bardziej niż budzik typu plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
0: plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
1: plam, plam,
2: plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
1: plam, plam, plam, potwierdzam, bo mnie jak budzik nie obudzi, to mnie plaszczakiem budzi moja serenka, która leży koło mnie.
0: Ojej, ojej, ojej.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Jedziemy?
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi.

Uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi.

0: się łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Dziś w Krakowie słońce na zmianę z zachmurzeniem i deszczem. Maksymalnie termometry pokażą 17 stopni. Prognozy na kolejne dni zapowiadają, że także będzie w kratkę. Miejmy parasole pod ręką, bo deszcz może spaść w każdej chwili. Na ten moment realna zmiana z ociepleniem nadejdą dopiero w przyszłym tygodniu, więc plany wyjazdowe lub aktywność na świeżym powietrzu będą dość utrudnione. Przypominam, że za 10 dni początek astronomicznego lata, oby było cieplej niż teraz.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Jest 9, News SK2, Anna Łobocka. Trzeci stopień alertów na Podkarpaciu. Przez Polskę przetacza się front atmosferyczny, który już w nocy dał się we znaki mieszkańcom centralnej, wschodniej i południowej Polski. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
7: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim. A ostatnie godziny też nie były spokojne. To przez front przechodzący nad Polską. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Żychlinie, Jeziorkowie w Łódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
6: Kolejny dzień bez decyzji prezydenta w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełeńskiemu. To po tym, jak ukraiński przywódca jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Już w poniedziałek swoją opinię Karolowi Nawrockiemu przesłała kapituła odznaczenia. Zwłokę prezydenta w tej kwestii chwali szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego i jego decyzję, roztropną tym razem, moim zdaniem roztropną, że analizuje, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy.
6: A tak sprawę komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgii Tychij.
9: Nam przykro.
6: Z przykrością obserwujemy tę eskalację, która budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. Spójrzmy w przeszłość, szukając powodów do zjednoczenia i podstaw do walki ze wspólnym wrogiem. Władimir Zełenski otrzymał order Orła Białego z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku. Pojedynek Meksyku i RPA na początek mundialu w tym roku na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Niestety bez udziału Polaków, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski.
10: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. To mówią światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
6: Pierwszy gwizdek mundialu już dziś o godzinie 21.
4: SK2 News, Kraków.
5: Brian Bednarczyk, Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechniania treści godzących w muzeum Auschwitz-Birkenau. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał wyrok sądu okręgowego. Polityk podważał wiarygodność instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. Wciąż trwają analizy i nie został wytyczony żaden konkretny przebieg nowej trasy, mówią przedstawiciele GDDKiA. Przypomnę, że wczoraj pod siedzibą przy Mogilskiej protestowali mieszkańcy Wieliczki.
11: Każdy kontakt z mieszkańcami, każde głosy zgłoszone przez mieszkańców, argumenty, to jest dla nas materiał do dalszej analizy.
5: Mówi Kacper Michna z GDDKiA.
12: Bardzo sprytny ten dzień Ryszarda dzisiaj w kalendarzu, bo nie dość, że przypominamy o zagrożonym gatunku, no to jeszcze wszystkie Ryszardy i wszyscy Ryszardowie mogą świętować drugie imieniny w roku. Bardzo praktyczne. A u nas w tej godzinie bez Ryszardów będzie, ale za to będzie Ania Wyszkoni, Daria Zawiałow, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
13: No to gramy.

zawsze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Tu Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Ania Wyszkoni, za nami. A dziś w Krakowie wielkie świętowanie, bo Lajkonik przejdzie się ulicami miasta po to, żeby zabrać się haracz od prezydenta i też przy okazji po drodze będzie uderzał przechodniów swoją buławą. Kto nią dostanie, będzie miał szczęście. Powiem wam, no, tradycja rzecz piękna i też święta. Ale też Lajkonik ma idealny patent na kryzys. Trzeba mu to przyznać. Wpada raz w roku do szefa miasta, legalnie zgarnia haracz, a w zamian tylko trochę pofika i potańczy. A jakie brawa na rynku zbierze. Piękna sprawa.

0: A po co my jesteśmy na tym świecie? Zespół Ma nam wszystko nam pięknie objaśnił na antenie Radia SK2. Tulenie, kochanie i inne miłe rzeczy, a zresztą bardzo zdrowe. Sprawdziłam, że 15 minut przytulania pali 60 kalorii, słuchajcie. Może to właśnie to powinno stać się naszym takim narodowym sportem.
1: SK2. Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń, wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
5: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
6: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
8: A te najlepsze mają ich wiele.
7: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
8: To dobre strony Krakowa.
7: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
9: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
7: Zapraszamy. Sprawia.pl.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i

0: pocałunki od Sanach. Gramy wam na antenie Radia SK2. Ja chwilę temu mówiłam, ile kalorii spalamy przy przytulaniu, więc warto też nadmienić, że pocałunki są bardziej, że tak powiem, sportowe, bo przy tych bardziej namiętnych spalamy nawet 26 kalorii na minutę. Już w ogóle najwięcej spalają fani na stadionowych koncertach swoich artystów, których lubią. Kolejna okazja dla fanów w Sanach już 26 czerwca we Wrocławiu. Zbliża się 10, przed nami Niosę.
1: Reklama.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
3: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilaf Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
7: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
11: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
12: I po reklamie.
13: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rysia. Taka ciekawostka. Co prawda dziś nie przypadają imieniny Ryszarda, choć wiemy doskonale z filmowego klasyka, że ryśki to fajne chłopaki. Rysie jako zwierzęta raczej preferują lasy. Jeśli ktoś ma ochotę wybrać się tam na przykład na spacer, to warto odpowiednio się przygotować. Deszczowa aura nie odpuszcza. Dziś w Krakowie mimo przejaśnień chmury opadowe wiszą nad miastem. Temperatura nie przekroczy 20 stopni.
1: Jest 10. News SK2. Anna Łobocka za pół godziny stanie przed sądem. Dokładnie rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w toruńskim parku. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Więcej o tym Marta Łazarska.
14: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po dwóch tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
1: Mężczyźnie grozi dożywocie. Wielka akcja policji i Straży Granicznej. Zatrzymano ponad 2000 osób. Na celowniku znalazły się osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia. W trakcie ogólnopolskiej akcji ujęto także 140 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
15: Akcja została przeprowadzona 8 i 9 czerwca na terenie całego kraju. Wzięło w niej udział ponad 24,5 tysiąca policjantów oraz około 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jak podała policja, wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy. Służby podkreślają, że działania mają charakter cykliczny i służą wzmacnianiu bezpieczeństwa w kraju. To kolejna taka akcja w tym roku.
1: Wrocław ma Krasnale, Kraków smoki, a Przemyśl spiżowe niedźwiadki. W mieście jest ich 28, a podczas wakacji w ich odnalezieniu ma pomóc papierowa mapa.

0: mapka, mówi przewodnik turystyczny Marta Kroczak.
1: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją.
0: Mapkę będzie można dostać za darmo, między innymi w szkołach, hotelach i punktach informacji turystycznej w Przemyślu.
2: SK2 News, Kraków.
3: Brian Bednarczyk. Krakowia obchodzi swoje 120 urodziny. Już w piątek wielka celebracja. Kibice i działacze Pasów przejdą ulicami miasta z Bazyliki Mariackiej aż do Hali Stulecia, aby wspólnie świętować okrągłą rocznicę.
4: I tu będzie spotkanie pokoleń przy jubileuszowym torcie.
3: Mówi Ewa Kasprzycka, prezes Stowarzyszenia Krakowia 1906. Obchodom patronuje Radio SK. Krakowianie walczą w bilardowej ekstraklasie. Trwa ostatni zjazd w Katowicach z udziałem krakowskiego TCF Hub Retro Team, które walczy o utrzymanie. Zawody potrwają do soboty.
5: Prawie 3 minuty po 10:00, tutaj Radio SK 2. W tej godzinie miejcie w pogotowiu kalosze, bo wybierzemy się w podróż muzycznym wehikułem czasu, a na początek tej godziny już rozwija nam swoją pelerynę Wiki Gabor, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

Toasty duże i małe. Za błędy. Też duże i małe. Wznosi nam Ryszard Rynkowski. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2 i nie ma chyba takich toastów, które przykryłyby niedociągnięcia, które wychodzą przed startem tegorocznego mundialu. Czytam właśnie, że lekarze zapowiedzieli, że smog może być jednym z czynników wpływających na grę piłkarzy podczas tych mistrzostw świata. Badania z Azji i Polski pokazują, że zanieczyszczone powietrze wpływa na wydolność i tempo gry zawodnika. No, dziwne, że nikt wcześniej o tym w sumie nie pomyślał. No oprócz Wojtka Szczęsnego oczywiście. On od wielu lat ma strategię, która brzmi: smog nie zrobi wrażenia na twojej formie, jeśli od lat testujesz ją kartonami papierochów. Sprytne, choć nie powiem ryzykowne.

czasu. Jeśli powiedziałabym wam, że w tym wehikule czasu zagramy wam jeden z największych polskich hitów wszechczasów, który śpiewa Sonia Sulin, to wiedzielibyście, o kogo chodzi. Ja niewtajemniczonych długo w niewiedzy trzymać nie będę. W latach 60. jeszcze na początku swojej wielkiej kariery takiego pseudonimu używała. No, nie kto inny jak Halina Frąckowiak. Przed nami jej Papierowy Księżyc w Radiu SK2.

0: kawałek na szóstkę. Kasia Sienkiewicz i Były Momenty, gramy wam w Radiu SK2. Solowy debiut Kasi, tak wam się spodobał, że trafiła do pierwszej dziesiątki zestawienia gorącej polskiej dwudziestki, a może być przecież wyżej. Głosowanie trwa na sk2.pl, a kolejne notowanie już jutro po 18.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peśko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No więc do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen SA i Polska Grupa Zbrojeniowa SA.
9: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
10: Kalambury, przegrany robi obiad.
11: Mama pokazuje zimę?
12: Albo stoi przy lodówce.
10: Dobra, to jeszcze raz.
11: Dom?
12: Ciepło!
10: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
14: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
19: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
10: I po reklamie.

0: Jak człowiek sobie kupi nowy telefon i po dwóch dniach widzi taką małą, maleńką rysę na tym szkle, to aż ciarki przechodzą i zęby zgrzytają. U nas to przyjemniejsze, bo muzyczne oblicze rysy na szkle. Urszula w Radiu SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. Powoli zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają

0: kursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
11: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
12: I po reklamie.
13: O 12.30 w Krakowie pochód Lajkonika. Trzeba przygotować się na utrudnienia w ruchu. Korowód ruszy spod siedziby wodociągów miasta Krakowa i przejdzie na ulicę Zwierzyniecką. Tam odbędzie się tradycyjny taniec ze sztandarem. Ruch tramwajowy będzie czasowo wstrzymywany. Na miejscu będą obecne służby, które będą kierowały ruchem. Pogoda pewnie Lajkonikowi nie w smak, bo chyba liczył, że aura będzie bardziej łaskawa. Słupki termometrów wahają się między 13 a 14 kreską.
14: Jest 11, News SK2, Anna Łobocka. Uwaga na niebezpieczną pogodę. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewnym deszczem. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego. W ostatnich godzinach niebezpiecznie było też w Świętokrzyskiem, gdzie podczas nawałnicy ranna została jedna osoba. W miejscowości Ksawerówka na jadący samochód spadło drzewo, mówi Marcin Żarek ze Straży Pożarnej w Pińczowie.
15: Samochodem podróżowała kobieta, która wyszła z pojazdu przed przybyciem jednostek ochrony. Kobieta bez widocznych obrażeń została zabrana na obserwację do szpitala.
14: Strażacy interweniowali też przy usuwaniu powalonych drzew i zalanych dróg. Kolejna niespokojna noc w Belfaście. 12 policjantów zostało rannych, 16 osób zatrzymanych. To w stolicy Irlandii Północnej po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił około 40-letniego mężczyznę z Irlandii. W protestach antyimigranckich udział wzięło około 300 osób, powiedział w Sky News sekretarz stanu do spraw Irlandii Północnej Hillary Benn. Mam nadzieję, że byliśmy świadkami mniejszego zamieszania, bo niektórzy zastanowili się nad tym, co widzieli, nad horrorem i okropieństwem tego wszystkiego. Do pokojowego protestu każdy ma prawo, ale angażowanie w bandytyzm jest niedopuszczalne i musi się skończyć. Napastnik usłyszał już zarzuty. Ważna zmiana przepisów dla kierowców. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu, mówi Maciej Kulka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
16: Jeżeli Państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji

0: zanosić pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i wpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki i to ułatwia życie.
1: Zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce.
2: SK2 News, Kraków.
3: Brian Bednarczyk, 12 wokalistów, zaśpiewa podczas finału 18. edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Wspierać ich będą m.in. Alicja Majewska, Kaśka Sochacka i Dalf Kamiński. To w sobotę o 18 na Rynku Głównym, dzień później koncert Fundacji Mimo Wszystko Anny Dymnej. Z Krakowa przenosimy się na Podhale, bo przed nami tegoroczna edycja Tatra Fest w Zakopanem. W ten weekend będzie morderczy bieg górski na 68 km oraz widowiskowe zawody wspinaczkowe.
4: Udział zapowiedzieli najlepsi polscy biegacze ultra.
3: Mówi Magda Ziaja-Żebracka, patronuje Radio SK.
5: Tak jak mówiła Ania, uważamy dzisiaj na siebie, mamy oczy dookoła głowy, chowamy się w bezpiecznych miejscach i będzie dobrze. My roztaczamy nad wami parasol najlepszych polskich hitów. Mrozu, Daria Zawiałow i zespół Demono. Ich usłyszymy za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.
6: Bez reklam. Jeden po drugim.
2: Teraz

Piosenka, którą dedykujemy siatkarzom i ich ochraniaczom. Na kolana i Kasia Cerekwicka, tutaj Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. No właśnie, dziś też wielki siatkarski hit nas czeka. Polska zmierzy się ze Słowenią w drugim meczu Ligi Narodów. Początek tego, no w sumie takiego szlagierowego meczu, to trzeba powiedzieć, o godzinie 14. Ja tylko przypomnę, że wczoraj pokonaliśmy Kubę 3-0, ale oczywiście to nie wyklucza tego, żebyśmy wszyscy pięknie dzisiaj zacisnęli kciuki i kibicowali biało-czerwone.

0: Nie, no aż tak to nie będzie. Warius Manx i Zabij Mnie, gramy wam w Radiu SK2. Będzie za to mocne bicie, to na pewno. Już w niedzielę w ogrodach Białego Domu w Stanach Zjednoczonych odbędzie się gala mieszanych sztuk walki. Taki prezent z okazji swoich urodzin, no i też przy okazji Dnia Flagi Stanów Zjednoczonych sprawił sobie prezydent Donald Trump. Uwaga, dziś też dowiedzieliśmy się, że Karol Nawrocki również został tam zaproszony i że pojedzie. Uwaga do wszystkich oburzonych, nasz prezydent przecież też tam jedzie stoczyć walkę. Będzie walczył o dobry PR dla Polski.
1: SK2. Reklama.
2: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń, wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza.

0: Allegro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl. Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
4: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. IJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
7: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
8: I po reklamie.

0: Tęsknota. Różne oblicza posiada, to prawda. Tutaj muzyczna tęsknota od SARS-u w Radiu SK2. A jak ktoś z Was tęskni za ociepleniem, bo dla niego tego deszczu to już w ogóle za dużo i dość, to synoptycy zapowiadają falę upałów w drugiej połowie czerwca, więc z tęsknoty nie uschniemy, ale z braku opadów pod koniec miesiąca to jest już bardziej możliwa opcja.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
3: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebers. Odkryj świat inspirujących dekoracji. Materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebers.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
4: Kalambury, łatwe hasło.
5: Ostatnio też tak mówiłaś.
6: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
4: Dobra, pokazuję.
6: Słońce?
5: Dom?
6: Ciepło?
4: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. IOTPC.

0: było?
1: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. IJP Cemów Wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport, gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
3: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
4: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres Twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
7: Czerwiec mamy w tym roku bardzo przeciętny. Mało było naprawdę ciepłych i słonecznych dni. Nie inaczej będzie w tym tygodniu. Przewaga chmur i deszczu. Przejaśnienia będą się pojawiać, jednak to wciąż nie będzie pogoda na leżakowanie na plaży, nad jeziorami i tym podobne. W ciągu dnia do 17 stopni maksymalnie. Jutro i w sobotę do 19 kreski sięgną słupki termometrów w Krakowie. W środę temperatura powinna przekroczyć 20 stopni i utrzymać się przez kolejne dni.
8: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest wyrok za tragedię w Chodlu w Lubelskiem. W zderzeniu dwóch aut zginęły 3 starsze kobiety. Na 3 lata za kratami skazano 26-latka, który przekroczył znacznie prędkość i uderzył w inne auto. Z kolei mężczyzna, który wiózł ofiary wypadku, usłyszał wyrok roku więzienia w zawieszeniu. Szczegóły zna nasza reporterka Aleksandra Waszczyńska.
9: Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki, nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi

0: także po samym wypadku z powodu zamiany ciał dwóch ofiar. Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi zatrzymane. To efekt wielkiej akcji policji i Straży Granicznej. Zatrzymano też 140 obcokrajowców przebywających w Polsce nielegalnie. To kolejna taka akcja służby w tym roku. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w kraju. W dwudniowych działaniach udział wzięło blisko 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej i ponad 24,5 tysiąca funkcjonariuszy policji. Konferencje, eksperckie debaty i wystawy sprzętu. Warszawskie Targi Obronne już 19 i 20 czerwca. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
1: Mamy wystawców ponad 100. Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje, m.in. czołg Abrams, Rosomak. Będą pojazdy Służby Ochrony Państwa.
0: Mówi redaktor naczelny Superekspert.

Czwartek to taki przedpokój weekendu, ostatnia prosta. Tam widać gdzieś światełko w tunelu i słychać też najlepsze polskie hity. W tej godzinie mam dla Was nówkę, czyli Na błysk od Dawida Podsiadło. Będzie też muzyczne wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 2 minuty po 12.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Jedwabiste róże Europy w Radiu SK2, a z niego też jest niezły kwiatek. Przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Czy ja się dotelefonowałam do pani Moniki z tego pisma odnośnie kolei? Do urzędu do nas? Dzień dobry, roztargnionej wana po tej stronie. Ja obsługuję, proszę pani, tę waszą sprawę. Pani mi naświetli, w czym tam jest problem u państwa?
2: Całe pole, które jest, to jest moje wokół posesji. I odcina mi drogę wjazdową do drogi gminnej.
3: No dobrze, ale tam jest jakiś lokal mieszkalny? W sensie takim, że nie będzie pani mogła wejść do lokalu mieszkalnego, czy co?
2: No ja nie dojadę do posesji od drogi gminnej.
3: Bo jest też propozycja, proszę pani, postawienia ekranów akustycznych, ale widzę, że jak pani ma z tym problem, to pani też przez ekran nie przejdzie.
2: Tak, też. Właśnie, bo tu jest duży problem.
3: To no
2: też
3: to dobrze.
2: Jest problem.
3: To nie, to rozwiążemy to inaczej. Gdyby pani mogła narzucić, proszę pani, jakieś godziny

0: Przemieszczania się, proszę pani, od drogi tej lokalnej do posesji. Ja po prostu sprawdzę, czy nam to światłami byłoby szybciej zrobić.
1: Nie rozumiem, jakimi światłami?
0: No, światłami kolejowymi.
1: Ale przepraszam, ale co mają światła kolejowe odnośnie mojej posesji?
0: No już mówię, jeżeli proszę pani, na przykład pani wchodzi do lokalu mieszkalnego, a pociąg jest na trasie, to pociąg się zatrzyma w momencie, kiedy pani będzie chciała opuścić lokal.
1: Czyli ja bym miała wyznaczone godziny, w których mogłabym do swojej własnej posesji dojechać?
0: O, zrozumiała pani. Gdyby pani mogła mi narzucić, to będzie, proszę pani, szybko.
1: Ale to jest, przepraszam, ale to jest absurd jakiś.
0: Proszę pani, rozkład na tej podstawie też będzie budowany.
1: To jest bardzo, bardzo niepokojące, co pani mówi, że w ogóle takie rozwiązania...
0: Proszę pani, pani nam sugeruje, że pani ma problem z dojściem do posesji, jak będzie wybudowana kolej. No to tak. My ten problem rozwiązujemy, dając światła kolejowe, żeby się pociąg zatrzymał, a pani doszła.
1: I wyznaczając mi godziny, w których ja mogę do mojej własnej posesji dotrzeć.
0: Żeby nie było kolizji z rozkładem jazdy, proszę pani, tak. A na przykład co roku byśmy, proszę pani, modyfikowali według pani uznania.
1: Nie, przepraszam, bo naprawdę, ja rozumiem, że pani teraz się moją sprawą zajmuje, tylko czy ja naprawdę mogłam oddzwonić? Mam umówione spotkanie w urzędzie, muszę być na 10:00. I przepraszam, bo jestem w szoku, że w ogóle cała sytuacja jest ciężka.
0: Proszę pani, jeszcze sekunda. Tak. To szokuje panią bardziej Rafał.
2: Cześć Monika, zostałaś kredytowana w Radio SK.
1: Nie, Rafała zabiję, ale nie, generalnie pozytywnie, uśmiecham się. Lusel kręca.

Ten, kto stwierdzi, że wskaże największy hit Krzysztofa Krawczyka, z góry skazany jest na porażkę. Wiem, brzmi jak jakaś wieszczka czy też szeptucha, ale jest to naprawdę szczera prawda. Nie da się jednoznacznie określić, który jego kawałek jest tym jednym, wyjątkowym, na którym się wybił. Można za to wskazać przebój, w który włożył naprawdę całe swoje serce, bo sam skomponował do niego melodię. Takim utworem jest Rysunek na szkle.

0: na błysk, czyli że mucha nie siada. To Dawid Podsiadło w Radiu SK2. No i na błysk zrobiona jest już scena, na której odbędzie się ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata. To już dziś wieczorem. Impreza jest wielka na trzy kraje, to i będzie miała też trzy ceremonie otwarcia, z tego co wiem. Jeśli przytłacza Was ten przepych, to my od poniedziałku mamy dla Was zabawę mundialową w nieco mniejszym gronie, ale za to jakim, to jest ważne, bo w składzie będzie Sławomir Peszko. To SK Karniaki Cup, w którym będzie można ustrzelić naprawdę fajne nagrody. Więcej nie zdradzam, szczegóły już niebawem na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
7: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. IJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
8: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł. I odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
14: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz

0: na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie.

0: Paradoksalnie panowie z Lady Punk na kryzys raczej nie narzekają. 45 lat grania na polskiej scenie muzycznej i wszystko pięknie śmiga. Dobrze chłopaki robią, dobrze grają. Trzymamy kciuki, żeby tak to zostało. Lady Punk, kryzysowa narzeczona. Takie polskie hity gramy wam tuż przed godziną 13. Przed nami newsy w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/

0: Spasibus i wiele więcej.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.
7: Dziś w Krakowie słońce na zmianę z zachmurzeniem i deszczem. Maksymalnie termometry pokażą 17 stopni. Prognozy na kolejne dni zapowiadają, że także będzie w kratkę. Miejmy parasole pod ręką, bo deszcz może spaść w każdej chwili. Na ten moment realna zmiana z ociepleniem nadejdą dopiero w przyszłym tygodniu, więc plany wyjazdowe lub aktywność na świeżym powietrzu będą dość utrudnione. Przypominam, że za 10 dni początek astronomicznego lata, oby było cieplej niż teraz.
8: Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiar tragedii w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca, wciąż jest w szpitalu. Wiadomo, że 52-letni mężczyzna był trzeźwy.
9: Jest tam prawdopodobieństwo, że to mógł być jakieś problemy zdrowotne, mógł mieć ten mężczyzna. W tej chwili zwrócono się o tą stosowną dokumentację lekarską z jego leczenia.
8: Tłumaczy Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Wiadomo, że przebieg wypadku zarejestrowały kamery monitoringu.
9: Zabezpieczono ten materiał dowodowy, jaki był, no, przede wszystkim monitoring, bo to prawdopodobnie ten wypadek jest w całości, będzie nagrał się na monitoring, więc to będzie taka sprawa bardzo dobrze udokumentowana.
8: Przypomnijmy, rozpędzony samochód osobowy wjechał wczoraj z niewyjaśnionych dotąd przyczyn na chodnik i uderzył w 9-latka i jego 48-letniego ojca. Działania mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Od wczoraj strażacy działają w Hucie Szkła w Turze w powiecie nakielskim. Po południu doszło do rozszczelnienia pieca i wycieku szkła. Strażacy polewają szkło wodą i zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma dalszego zagrożenia. Ostatnio do wycieku szkła w tym samym miejscu

0: Doszło rok temu. Wielkie piłkarskie emocje, czas zacząć. Pierwszy gwizdek mundialu kibice usłyszą na Estadio Azteca w Mexico City na meczu Meksyk kontra RPA. O puchar w Meksyku, Kanadzie i USA powalczy 48 drużyn. Mimo że brakuje Polaków, to kibice GKS-u Katowice, z którymi rozmawiał Darek Brombosz, mundialu sobie nie odpuszczą.
1: Bez Polaków, ale będziemy za innymi reprezentacjami.
2: Na takim poziomie piłkę zawsze warto oglądać.
3: Macie jakiegoś faworyta?
4: Portugalia, ponieważ gra tam Cristiano Ronaldo.
5: Moim zdaniem Hiszpania wygra. Ma najbardziej jakby zrównoważony skład, na każdej pozycji dobra jest.
3: Jest szansa, że puchar dotrze do Europy?
6: Mam nadzieję.
7: Wydaje mi się, że Japonia może daleko zajść, nie? Mają fajny dosyć skład i już na zeszłym mundialu fajnie się pokazali. Mi się akurat poszczęściło, że będę miał ten urlop i będzie można w nocy pozarywać trochę czasu, żeby obejrzeć te mecze, nie?
0: A mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca.
8: SK2 News, Kraków.
9: Brian Bednarczyk, Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechniania treści godzących w muzeum Auschwitz-Birkenau. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał wyrok sądu okręgowego. Polityk podważał wiarygodność instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. Wciąż trwają analizy i nie został wytyczony żaden konkretny przebieg nowej trasy, mówią przedstawiciele GDDKiA. Przypomnę, że wczoraj pod siedzibą przy Mogilskiej protestowali mieszkańcy Wieliczki.
10: Każdy kontakt z mieszkańcami, każde głosy zgłoszone przez mieszkańców, argumenty, to jest dla nas materiał do dalszej analizy.
9: Mówi Kacper Michna z GDDKiA.
11: 2 minuty po godzinie 13 już mamy. Jest ochota na truskawki, a w koszyczku Eski 2 same wisienki. To takie na torcie. Kwiat jabłoni, Natka Kukulska, Wiktor Waligura, Mysłowic.
12: Bez reklam. Jeden po drugi.
13: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
11: Pięciu wykonawców wymieniłem, kolejna piątka zostaje tajemnicą, ale bardzo przyjemną. Kowalski, witajcie w najbardziej polskim radiu SC2.

0: Monika Brodka i Tem w SC2, w dziesiątce najlepszych polskich hiciorów.
1: SK2.
0: Hit też z oceanu. Baron Trump próbuje robić interesy jak ojciec. Chodzi o syna Donalda Trumpa. Chłopak wypuszcza na rynek luksusowy napój. A nie lepiej było zainwestować w obuwie i robić Trump?

0: Takie, jakie jest tempo tej piosenki, tak szybko można uciekać przed niedźwiedziem. A taki misio, widzę tutaj, są nawet nagrania w internecie, polował ostatnio tuż przy szlaku do Morskiego Oka. No, trzeba uważać, ten niedźwiedź, ja tutaj widzę, ewidentnie nie lubi zdjęć, nie lubi również rolek, a jak zacznie gonić, to niezły rolej koster może być. SK2. Za chwilę razem z Beatą i z Dawidem Kwiatkowskim w SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No więc do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w radiu SK2.
6: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
3: Reklama.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak.
10: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
13: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
14: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1199

0: 99, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: kawka z Dawidem Kwiatkowskim w SC2 przy najlepszych polskich hitach, a za chwilę godzina 14 i najważniejsze newsy. Dawid Konieczkowicz je przygotował dla Was. Ja wiem, dzisiaj mundial startuje w Meksyku, ale również niezły mamy Meksyk piłkarski. Gdzie o tym w newsach SC2 już za chwilę.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
1: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na Twój dobry dzień.

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

0: 10% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
13: W kalendarzu świąt nietypowych jeszcze jeden ukłon w stronę beztroski i dzieciństwa. Dzień dziecka obchodziliśmy, wiadomo, w ubiegły poniedziałek, a dziś mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy. Kto z nas nie ma ochoty czasem tak po prostu pobawić się w berka, pograć w klasy czy w piłkę? Dzieciaki zapewne, tak jak my dorośli, nie do końca zadowoleni z pogody. W Krakowie wciąż czekamy na wyższe temperatury i ustanie deszczu. Jak na razie musimy uzbroić się w cierpliwość i zabierać grzecznie parasole ze sobą.
12: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
14: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych zasiadł Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń. W sądzie okręgowym w Toruniu jest nasz

0: Reporterka Marta Łazarska.
1: Tak, jestem właśnie pod salą 204, gdzie usłyszeliśmy akt oskarżenia. Trzy zarzuty, które usłyszeliśmy, to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie gwałtu, a także grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze. Tutaj mówi się o takim geście podcinania gardła, który miał wykonać Jomer Kert RS. Okoliczności sprawy są naprawdę bardzo brutalne, bardzo drastyczne i między innymi dlatego sąd wyłączył jawność tego posiedzenia.
0: Dodajmy, rok temu po zabójstwie Klaudii, doktorantki UMK w Toruniu i barmanki z jednego ze studenckich klubów ulicami miasta przeszli podczas Marszu Milczenia. Zgromadził on wtedy około 20 tysięcy osób. Będzie surowo karany. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Najwyższej karze, nawet 5 lat więzienia, ma podlegać rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających dopuszczanie się czynu zabronionego wobec osoby małoletniej. Ustawa trafi teraz do Senatu. Na gdańskim stadionie mimo deszczu jest bardzo gorąco. To właśnie tam odbywa się gala Football 3 Changemakers. W turnieju piłkarskim biorą udział uczniowie z 16 szkół z Polski.
2: Fajna bardzo gra była. Widać to, jak się tam strzelali, kiwali.
3: Na pewno jesteśmy też podekscytowani tym, że gramy na tym samym stadionie, co Lechia Gdańsk.
4: Najpierw dzieci rozmawiają na temat, jakie zasady będą przewidziane w czasie meczu. Beata Mierkowska, Stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym. Następnie dzieciaki wychodzą na te właśnie boiska, bądź na salę gimnastyczną w szkole.
5: Jak ktoś już się przywróci, to trzeba mu pomóc. Bo tak na zasadzie działa futbol 3.
0: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywają się także warsztaty z aktywną szkołą. Dzieci próbują swoich sił w badmintonie czy lekkoatletyce.
6: SK2 News, Kraków.
7: Brian Bednarczyk, 12 wokalistów, zaśpiewa podczas finału 18. edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Wspierać ich będą m.in. Alicja Majewska, Kaśka Sochacka i Dalf Kamiński. To w sobotę o 18 na Rynku Głównym, dzień później koncert Fundacji Mimo Wszystko Anny Dymnej. Z Krakowa przenosimy się na Podhale, bo przed nami tegoroczna edycja Tatra Fest w Zakopanem. W ten weekend będzie morderczy bieg górski na 68 km oraz widowiskowe zawody wspinaczkowe.
8: Udział zapowiedzieli najlepsi polscy biegacze ultra,
7: mówi Magda Ziaja-Żebracka, patronuje Radio SK.
9: Międzynarodowy Dzień Zabawy w kalendarzu 11 czerwca mamy i bardzo dobrze dorosłość przereklamowana, studenci przecież się rozgrzewają. Czwartkowy wieczór przed nimi, a reszta świata powoli zerka w stronę weekendu.
10: Bez reklam, jeden po drugim.
11: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
9: Ania Wyszkoń, Edyta Bartosiewicz, Ewelina Flinta. No, dziewczyny nam zdominowały tę godzinę. Ewa Farna jeszcze na dzień dobry. Oficjalnie możemy wrzucić na luz. I nie mamy z tego powodu wyrzutów sumienia. Kowalski, witajcie.

Edyta Bartosiewicz. Nie ostatni, jeszcze mam dla was sporo hitów w tej godzinie polskich. SK2. W tę sobotę w Poznaniu. Potem jeszcze Gdańsk i Warszawa. Czy będzie powtórka z rozrywki, tak jak w Chorzowie, gdzie słynny stadion Kocioł Czarownic kipiał aż od fanów. Prawdziwy grzybek w barszczu. Dawid Podsiadło i jego tezosy. To co? Zagramy w SK2.

0: Ania Wyszkoń w SC2 oraz lampa i sofa. Takie rzeczy też mamy w swoim wehikule czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I lądujemy w Grand Hotelu w Sopocie. Przy stoliku widzimy trzy kobiety, które siedzą na sofie. Agnieszka Osiecka, Katarzyna Gertner i Maryla Rodowicz. I rozmawiają dziewczyny o przeboju, który niebawem stworzą i który to stanie się wielkim hitem na festiwalu w Opolu w 1973 roku. To jest rok, kiedy na kopertach pocztowych zaczynamy pisać wprowadzone właśnie przed chwilą polskie kody pocztowe, a na drogach pojawiają się sympatyczne, maleńkie, legendarne maluchy, czyli Fiaciki 126P, a w nich rządziła ona, Małgośka.

0: Halo Kendra, bój się Boga dziewczyno. W ST2 gramy tylko najlepsze polskie hity. To jeszcze nagłówek z kolorowej gazetki. Były prezydent Lech Wałęsa często odwiedza sanatoria. Teraz pochwalił się zdjęciami tutaj nawet w kolorowej gazecie z uzdrowiska w Lądku Zdroju. No i na zdjęciach widać, jak pięknie kuruje się w wannie z bąbelkami i dobrze o zdrowie trzeba dbać. A kto by nie wskoczył do wanny z bąbelkami? SK2. W ST2 bulgotają najlepsze polskie hity. Rafał Brzozowski za chwilkę i Anna Maria Jopek jeszcze w tej godzinie.
1: Reklama.
2: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum

0: Attik Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attik.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
6: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji. Materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
7: Kalambury, łatwe hasło.
8: Ostatnio też tak mówiłaś.
9: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
7: Dobra, pokazuję.
9: Słońce?
8: Dom?
9: Ciepło?
7: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
10: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
11: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
12: A te najlepsze mają ich wiele.
13: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
12: To dobre strony Krakowa.
13: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
14: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
13: Zapraszamy. Sprawia.pl.
15: I po reklamie.

0: jest Anna Maria Jopek w SC2, jest także Jakub Konieczkowicz, który przedstawi Wam newsy punktualnie o godzinie 15. Ta będzie za chwilę, a w newsach m.in. o walce strażaków z pękniętym
1: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
13: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
14: A te najlepsze mają ich wiele.
13: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
14: To dobre strony Krakowa.
13: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
15: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania.

0: Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
1: Zapraszamy. Sprawia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
5: Czerwiec mamy w tym roku bardzo przeciętny, mało było naprawdę ciepłych i słonecznych dni, nie inaczej będzie w tym tygodniu, przewaga chmur i deszczu, przejaśnienia będą się pojawiać, jednak to wciąż nie będzie pogoda na leżakowanie na plaży, nad jeziorami i tym podobne. W ciągu dnia do 17 stopni maksymalnie, jutro i w sobotę do 19 kreski sięgną słupki termometrów w Krakowie. W środę temperatura powinna przekroczyć 20 stopni i utrzymać się przez kolejne dni.
4: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
6: Jest 15. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Jest prawomocny wyrok po tragedii w Świebodzinie. 26 lat więzienia za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną. Sąd zdecydował w sprawie 28-letniego Roberta P. po apelacji prokuratury i obrony. O szczegółach Ari Habira.
7: Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok za tragiczną śmierć małego Wojtka ze Świebodzina. Do zbrodni doszło w marcu zeszłego roku, gdy ojciec został sam z dziećmi i skatował niemowlę, bo te obudziło się w nocy. Chłopczyk zmarł w wyniku dotkliwych ciosów w głowę. Prokuratura domagała się dożywocia, argumentując, że mężczyzna od lat stosował agresję. Sędzia uznał, że 26 lat więzienia to odpowiednia kara. Sąd wskazał, że nie było to działanie zaplanowane. Robert P. ma również zakaz kontaktowania się z siostrą zmarłego chłopczyka. Dzisiejszy wyrok poznańskiego sądu jest prawomocny.
6: Akcja może potrwać jeszcze nawet kilkanaście godzin. Strażacy nieprzerwanie działają od wczoraj w Hucie Szkła w Turze koło Nakła nad Notecią. Doszło tam do rozstrzelnienia pieca hutniczego. Wylało się około 60 ton gorącej masy szklanej.
8: Nie doszło do pożaru, natomiast doszło do wycieku surówki ciekłego szkła, który wydostał się w wyniku pęknięcia konstrukcji pieca na zewnątrz.
6: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle. Sytuacja jest pod kontrolą, ale działania są utrudnione ze względu na bardzo wysoką temperaturę. W chwili zdarzenia w zakładzie przebywało ponad 50 osób. Wszystkie zostały ewakuowane, nikt nie został poszkodowany. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
9: Będą punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia.
6: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
1: SK2 News, Kraków.
5: Brian Bednarczyk, 16-latek ukąszony przez żmiję w Nowym Targu, uratowany. Akcja lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu zakończyła się sukcesem. Niezbędna była odpowiednia reakcja i sprowadzenie surowicy z Niemiec. Przypomnę, że w mieszkaniu nastolatka policjanci znaleźli dwie nielegalnie hodowane żmije lewantyńskie. Trwa postępowanie w tej sprawie. Niecodzienny incydent na S7 przed południem w miejscowości Zagaje Smrokowskie. Łódka odpięła się od ciągnącą ją pojazdu. Na miejscu pracowały straż pożarna i policja. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
10: Sprawdziłem, o której słońce dzisiaj zajdzie. 20:54. No długo dzionek nam będzie trwał, ale nim zajdzie słońce, utwory, które nie wychodzą z mody. Doda Smolasty, Bajm i mistrzowskie siatkarskie emocje.
1: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
10: Pierwsza liga najlepszych polskich, liga również i narodów, PIN, pamiętaj.

0: Rytm jak na trybunach. Maciej Musiałowski w SC2. Głośno też podczas meczu siatkarskiej Ligi Narodów. Nasze Orły właśnie teraz grają ze Słowenią. Trwa trzeci set, remis po jeden. A dzisiaj w Meksyku startuje Mundial. I niezły Meksyk też będzie na Narodowym, bo to, że się na Mundial nie dostaliśmy, to nie znaczy, że my potrafimy się świetnie bawić razem z Wami, najlepszymi kibicami i słuchaczami SK2. Mamy dla Was propozycję na sk2.pl, podczas której możecie być zwycięzcami i to w karniakach. Montujemy ekipę, drużynę SK2, aby z Wami zobaczyć na Narodowym meczyk, ale też sobie strzelić piłkę do bramki i zgarnąć sporo fajnych rzeczy, po których będziecie gwizdać z zachwytu. No, między innymi do zgarnięcia 10 tysięcy złotych. Montujemy drużynę Radia SK2, gramy w wielkim finale na Narodowym. W naszym składzie też będzie legendarny Sławek Peszko, więc pewne jest jedno, że to się skończy karniakami.
1: SK2.
0: SK2.pl. Dołącz do naszej drużyny SK2.

0: Nie zmieniamy pogody. Najnowszy klip od Dawida Podsiadło w SC2 i najnowsze również newsy. Kierowcy, dajcie głośniej. Przewrócona ciężarówka, koszty tankowania do pełna. Jakub Konieczkowicz.
1: Uwaga kierowcy, jadąc S7 w Świętokrzyskiem na trasie Skarżysko-Kamienna-Kielce dalej utrudnienia. Na wysokości Góry Baranowskiej przewróciła się ciężarówka. Na miejscu pracują służby. Kierowcy wciąż mogą napotkać utrudnienia. Dodatkowo utworzył się tam kilkukilometrowy korek w obu kierunkach. Pobili 54-latka do nieprzytomności i zostawili go na klatce schodowej. Usłyszeli już zarzuty. Do brutalnego ataku doszło w czasie długiego weekendu w jednym z bloków w powiecie kluczborskim. Skatowanego mężczyznę znalazła jego partnerka. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Jeden z napastników przebywa już w tymczasowym areszcie. Za kratkami może spędzić nawet 20 lat. Pozostałych objęto dozorem policji. Jutro 95 w górę, 98 i diesel w dół. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy. Benzyny 98 6 zł i 55 groszy. Z kolei litr oleju napędowego zatankujemy za maksymalnie 6 zł i 43 grosze.

0: A za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Będzie buzować krew z Wiktorią Kidą oraz Igo jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. IJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport, gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
14: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
2: I po reklamie.

Liceum dziewczyna skończyła. Bursztynowego słowika trzymał siebie i kurz z niego zmiata na półce. Jest szczęśliwa ze swoim chłopakiem Carla Fernandez. Fernandez. A to dlatego, że w tacie płynie hiszpański.

0: po całym dniu roboty, można jeszcze tak na chwilę przed wejściem do domu. Wyciszyć się na chwilę w samochodzie przy najlepszych polskich hitach to jest możliwe. Igo i Helenka w SC2 za chwilę 16, Jakub Konieczkowicz z najważniejszymi newsami, między innymi o dwóch wieżach. I wcale nie chodzi o książkę Tolkiena Władcę Pierścieni.
1: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ło, widzisz to, co ja?
3: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
1: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
9: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rysia. Taka ciekawostka. Co prawda dziś nie przypadają imieniny Ryszarda, choć wiemy doskonale z filmowego klasyka, że ryśki to fajne chłopaki. Rysie jako zwierzęta raczej preferują lasy. Jeśli ktoś ma ochotę wybrać się tam na przykład na spacer, to warto odpowiednio się przygotować. Deszczowa aura nie

0: Odpuszcza. Dziś w Krakowie mimo przejaśnień chmury opadowe wiszą nad miastem. Temperatura nie przekroczy 20 stopni.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Z ostatniej chwili prezydent Karol Nawrocki już po raz trzeci zawetował ustawę, która miała regulować rynek kryptoaktywów. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń.
3: Oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył. Natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani. Co do zasady podtrzymali wyjaśnienia, które złożyli w postępowaniu przygotowawczym w toku śledztwa.
2: Mówi prokurator Cezary Krause. Wenezuelczykowi grozi nawet dożywocie. Jarosław Kaczyński zabiera głos po przesłuchaniu w sprawie tzw. dwóch wież. Było zgodnie z normami prawa, przekazał prezes PiS, który w charakterze świadka odpowiadał na pytania w prokuraturze przez blisko 9 godzin. Krytykował jednak udział w czynnościach mecenasa Romana Giertycha.
4: Nie powinien być pełnomocnikiem i przesłuchiwać mnie, no po prostu dlatego, że jest przeciwnym mojemu obozie politycznym.
2: Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież dotyczy podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Uczniowie z 16 polskich szkół, piłka i zasady bardzo fair play. Na gdańskim stadionie zorganizowano dziś galę Football 3 Changemakers. Młodzi piłkarze podeszli do rozgrywek profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.
5: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą,
6: rękę na głowie jak się strzela.
7: Po każdym golu musi być cieszynka.
2: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą. Dzieci próbowały swoich sił w badmintonie czy lekkiej atletyce.
8: Sport w rozwoju dziecka jest elementem kluczowym. Poprzez aktywność fizyczną też lepiej się rozwijamy, lepiej się uczymy, dotlenimy się. Ten mózg też wtedy przyswaja dużo lepiej wiedzę.
2: Mówi Emilia Ankiewicz z Fundacji Orły Sportu. Podczas wydarzenia uczniowie mogli także zbić piątkę ze znanymi sportowcami. Między innymi z 48-krotnym reprezentantem Polski Rafałem Murawskim czy kapitanką Legia Ladies Mileną Prochowską.
9: SK2 News, Kraków.
0: Brian Bednarczyk. Krakowia obchodzi swoje 120 urodziny. Już w piątek wielka celebracja. Kibice i działacze Pasów przejdą ulicami miasta z Bazyliki Mariackiej aż do Hali Stulecia, aby wspólnie świętować okrągłą rocznicę.
10: I tu będzie spotkanie pokoleń przy jubileuszowym torcie.
0: Mówi Ewa Kasprzycka, prezes Stowarzyszenia Krakowia 1906. Obchodom patronuje Radio SK. Krakowianie walczą w bilardowej ekstraklasie. Trwa ostatni zjazd w Katowicach z udziałem krakowskiego TCF Hub Retro Team, które walczy o utrzymanie. Zawody potrwają do soboty.
11: Soczyste numery jak owoce. Dzisiaj czwartek. Owocowe czwartki. Szefowie sprawdzają owoce naszej pracy. A ta idzie jak spłatka przy tym, co najlepsze w SC2.

0: Ścieżka dźwiękowa codzienności, sen o przyszłości. Sylwia Grzeszczak w SC2. Teraz Artur Jarząbek w światowej formie.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Nigdy wcześniej Mistrzostwa Świata nie były tak wielkie. Dzisiaj wieczorem naszego czasu rusza piłkarski mundial po raz pierwszy w trzech krajach: USA, Kanadzie i Meksyku. Na boiskach zobaczymy aż 48 reprezentacji. A to oznacza spore zmiany. Turniej potrwa rekordowe 39 dni. Kibice obejrzą aż 104 mecze, a do fazy pucharowej awansują aż 32 drużyny, bo po dwie najlepsze z każdej grupy oraz 8 najlepszych ekip z trzech miejsc ze wszystkich grup. Wszystko oczywiście to nie tylko ukłon w stronę fanów, co raczej w stronę portfeli piłkarskich działaczy, bo przecież więcej spotkań to więcej przerw to więcej reklam to więcej dolarów. Do tego dochodzi też nowa zasada, w połowie każdej połowy dojdzie dodatkowa przerwa, oficjalnie na łyka wody dla piłkarzy, ale przecież to też będzie świetne miejsce na reklamę. Wyzwaniem będzie jednak logistyka. Mecze będą rozgrywane na 16 stadionach oddalonych od siebie nawet o kilka tysięcy kilometrów, a dla polskich kibiców oznacza to też jedno. Wiele spotkań będzie trzeba oglądać późno w nocy, o drugiej, trzeciej, czasami nawet nad ranem. Jedno jest pewne, to będzie mundial inny niż wszystkie. Większy, dłuższy i prawdopodobnie taki, przy którym wielu kibiców będzie musiało następnego dnia tłumaczyć się w pracy, dlaczego wyglądają tak, jakby właśnie wrócili z dogrywki.

0: Stanach WSC 2 nie jest bajecznie na jedynce. Jakub Konieczkowicz już teraz o szczegółach w skrócie newsu Weski 2 16:30.
1: A jedynka między Częstochową i Radomskiem zablokowana. Doszło tam do zdarzenia trzech pojazdów na wysokości miejscowości Radziechowice. Na miejscu pracują służby. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Jezdnia w kierunku Gdańska jest jednak całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 19. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów zdecydowało dziś o odwołaniu profesora Mirosława Minkiny z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego. Przypomnę, Minkina miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucano mu też między innymi mobbing. Rusza budowa jednej z najgłębszych studni głębinowych w Olsztynie. Ujęcie ma mieć ponad 260 metrów głębokości, a spektakularna, wysoka na 30 metrów wiertnica stanie na parkingu przy plaży miejskiej już w przyszłym tygodniu. Prace mają potrwać około 9 miesięcy.

0: Dawid Podsiadło i sezon. Sezon na truskaweczki, sezon siatkarski w Lidze Narodów. Ależ walka do samego końca. Słowenia asem serwisowym, ale zakończyła przed momentem dosłownie po 500. Siatkarskie spotkanie w Lidze Narodów. Nasze polskie orły latały przy siatce. No ale niestety jutro kolejna szansa. Gramy z Japonią, oby nie jako tako.
1: SK2.
0: A zaraz przyjdzie, przytuli i przebaczy Andrzej Piaseczny w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peśko. Mam dla was coś naprawdę...
1: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w radiu SK2 będziecie mogli...
1: Aha, a co można wygrać?
3: No więc do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w radiu SK2.
6: SK Karniaki K.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
10: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
11: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
10: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
11: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
10: To z Tauronem.
11: Jasne, że tak.
12: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
13: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebers. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebers.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
14: Kalambury, przegrany robi obiad.
10: Mama pokazuje zimę?
15: Albo stoi przy lodówce.
14: Dobra, to jeszcze raz.
10: Dom?
15: Ciepło.
14: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
16: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
17: Play. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwarte Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
21: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków, przy ulicy Zakopiańskiej 68.

0: O tej porze czwartek to już maleńki piątek, a jak jeszcze ktoś na jutro wziął sobie wolne, no to ma Golden Life. Dla was teraz Wesce 2 i inne najlepsze polskie hity zagra dla was po 17 po newsach Kinga Baryga. Takie numery, że warto być z nami, bo u nas polska muzyka bez daty ważności. Zawsze aktualna. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
20: Dziś w Krakowie słońce na zmianę z zachmurzeniem i deszczem. Maksymalnie termometry pokażą 17 stopni. Prognozy na kolejne dni zapowiadają, że także będzie w kratkę. Miejmy parasole pod ręką, bo deszcz może spaść w każdej chwili. Na ten moment realna zmiana z ociepleniem nadejdą dopiero w przyszłym tygodniu, więc plany wyjazdowe lub aktywność na świeżym powietrzu będą dość utrudnione. Przypominam, że za 10 dni początek astronomicznego lata, oby było cieplej niż teraz.
19: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy proponowane przez rząd, które m.in. wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są one nad regulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Teraz tak tłumaczy swoją decyzję.
1: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
0: Prezydent zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku, ale tu cytat, trzeba to robić skutecznie. Weto skomentował też premier, brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak przejął dziś formalnie obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Nowy dowódca zastąpił na tym stanowisku generała Macieja Klisza, którego kadencja dobiegła końca. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się i przysłuchiwał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kim jest nowy kierujący dowództwem operacyjnym?
2: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
3: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie rolności i zagrożeń.
2: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
4: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
2: Mówił generał Ireneusz Nowak.
0: Nadchodzi kolejne wielkie święto koszykarskie. 6 lipca reprezentacja Polski mężczyzn zmierzy się z Holandią w krakowskiej Tauron Arenie. Będzie to mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn, które odbędą się w przyszłym roku w Katarze.
5: SK2 News, Kraków.
6: Brian Bednarczyk. Dwóch mężczyzn z Krakowa z zarzutami 43 i 37-latek usłyszeli zarzuty oszustwa oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Chodzi o podszywanie się metodą na wnuczka. Obaj mężczyźni byli już wcześniej znani służbom. Myśliwce F-35 przelecą nad Krakowem. To w ramach akcji Powitanie z Polską, która już jutro. Maszyny wystartują najprawdopodobniej

Sami 43 i 37-latek usłyszeli zarzuty oszustwa oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Chodzi o podszywanie się metodą na wnuczka. Obaj mężczyźni byli już wcześniej znani służbom. Myśliwce F-35 przelecą nad Krakowem. To w ramach akcji Powitanie z Polską, która już jutro. Maszyny wystartują najprawdopodobniej

0: A 10 rano z bazy lotnictwa taktycznego w Łasku i polecał do Gdańska i Warszawy. Nad Wawelem znajdą się kilkanaście minut po starcie.
1: 3 minuty po godzinie 17. Mamy czwartek. Czwartek to taki mały piątek i można już poczuć przedsmak weekendu. No to co, gramy najlepsze polskie hity, tak żeby wam się dobrze do tego weekendu odliczało. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Krzysztof Krawczyk, Tylko ty, tylko ja.
2: SK2.

Doda i Katarzys. Tak wam gramy w Radio SK2, 20 i pół minuty po godzinie 17. Słuchajcie, dzisiaj 11 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zabawy. Ja wiem, że pojęcie zabawa to pojęcie względne, ale jak zabawa, to zazwyczaj radość i szczęście, więc ja przychodzę do was z pytaniem, co daje wam radość i szczęście. Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład czerwony kubek Radia SK2. Kto chętny? Messenger Radia SK2 i głosówki bądź wiadomości tekstowe wysyłajcie właśnie tam. Co sprawia, że jesteście szczęśliwi? Co daje wam tutaj szczęście, powody do szczęścia? Czekam na wasze wiadomości i gram dalej. Już teraz Wilki i Seno w Warszawie.

0: tutaj można się porządnie wykrzyczeć. Przyznajcie sami, oddział zamknięty i party. Tak wam gramy 21 minut przed godziną 18. Do 18 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, a po 18 nie dość, że kolejne najlepsze polskie kawałki, to jeszcze live na profilu Radia SK2 na TikToku. Zapraszamy serdecznie już teraz. I już za chwilę wracamy do was razem z nami Sanach i Nosory, ale także Bledka i Komu miałabym powiedzieć. Nie dość, że dwie piękne panie, to jeszcze jak mocno utalentowane.
1: SK2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
17: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
18: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i najnowszy numer od tego artysty, czyli W dobrą stronę. Tak wam gramy w Radiu SK2. My też zmierzamy w dobrą stronę, bo 18 zbliża się wielkimi krokami. A to oznacza, że wielu z was już za chwilę opuści swoje miejsca pracy i bądź też skończy już te wszystkie obowiązki domowe i będziecie mogli cieszyć się wolnym popołudniem bądź wieczorem. Jak kto woli oczywiście, najlepsze polskie hity zostają z wami. Z nimi można się bardzo dobrze relaksować.
1: Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: I po reklamie.
10: Jest 18. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Ewakuacja Pentagonu. Doszło do incydentu z materiałami niebezpiecznymi. Podaje agencja Reuters, budynek Departamentu Obrony USA został zamknięty. Systemy bezpieczeństwa miały wykryć w gmachu problemy z jakością powietrza. Pracowników ewakuowano. Na miejscu pracują służby. Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. To po tym, jak w miejscowości Brodowe doszło do zdarzenia kilku pojazdów. Jedna osoba została poszkodowana. Droga w kierunku Łodzi jest już odblokowana, jednak na miejscu utworzył się ponad 4-kilometrowy korek. Pracują tam służby, policja ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Już o 21:00 pierwszy mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial rozpocznie się od spotkania Meksyk-RPA, ale zanim sportowcy wybiegną na murawę, czeka nas część artystyczna. Ceremonia ma się rozpocząć już za pół godziny. Odbędzie się w Estadio Azteca w Mexico City, czyli stadionie, który już trzeci raz będzie gościł Mistrzostwa Świata.
0: Wiesz co, Kuba? Ja to tym wszystkim kobietom współczuję. Sobie też.
11: Czemu?
0: No bo teraz miesiąc się zaczyna, nocy nieprzespane i to właśnie przez piłkę nożną.
11: Miesiąc się zaczyna?
0: Znaczy zaczyna się mundial i miesiąc to będzie trwało, ponad nawet.
11: No to
0: nawet.
11: Prawda. 19 lipca, jak dobrze pamiętam, poznamy mistrzów. Dacie radę, kobiety,
0: nie,
11: co to dla
0: nas? Będzie ciężko, ale całe szczęście jest Radio SK2 i są najlepsze polskie hity. I z nami można się zrelaksować, my się łączymy, drogie panie, drodzy panowie, którzy nie lubią piłki, z wami w bólu i gramy. Najlepsze polskie kawałki Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.
0: No to Sylwia Grzeszczak i prawda o nas już teraz.

0: Elektryczne gitary i killer. Tak wam gramy w Radio SK 2. 15, prawie 14,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK 2, to są najlepsze polskie hity, ale nie dość, że możecie nas posłuchać, to jeszcze możecie nas zobaczyć, bo właśnie odpaliliśmy live'a na profilu Radio SK 2 na TikToku. Zapraszamy was serdecznie. Możecie tam zaglądać, możecie zobaczyć, jak tutaj ta praca wygląda, ale też możecie pozdrawiać. I te pozdrowienia, te życzenia urodzinowe, imieninowe możecie wysyłać na Messengerze Radio SK 2. Zapraszamy was serdecznie. Tam Messenger jest dla was otwarty. Więc wszelkie pozdrowienia, życzenia urodzinowe, imieninowe przyjmujemy i będziemy je grać między najlepszymi polskimi hitami. A już teraz Kamil Bednarek i Mateo z numerem Talizman.
1: SK 2.

0: Perfekt, raz po raz. A teraz przyszedł czas na...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Właśnie tak, więc cofamy się w czasie, dokładnie do roku 1980. Tyle samo prawd, ile kłamstw. To jest kultowy przebój już Izabeli Trojanowskiej. Skomponowany został przez Romualda Lipkę do tekstu Andrzeja Mogielnickiego. I ta piosenka miała być takim jednorazowym festiwalowym epizodem z Wódką Suflera. Ale stała się gigantycznym hymnem pokolenia i symbolem buntu w cieniu stanu wojennego. Tak, i tak się stało, że słuchamy jej do dzisiaj. No to co? W Radiu SK2 gramy. Izabela Trojanowska i tyle samo prawd, ile kłamstw.

0: na milion.
1: Zuza Jabłońska i Odfiltruj rzeczywistość. To jest nowość na antenie Radia SK2. To jest nowość na naszej playliście, no bo my gramy najlepsze polskie hity, zarówno te nowsze, jak i te starsze. A nie dość, że gramy najlepsze polskie kawałki, to jeszcze prowadzimy live'a na profilu Radia SK2 na TikToku, jak co czwartek, więc zapraszamy Was serdecznie. Możecie tam zaglądać. No i właśnie teraz pytanie tutaj do wszystkich tych, którzy nas słyszą, ale też widzą. Z jakich miast jesteście? Proszę bardzo, piszcie na live'ie. I mamy tutaj Łódź, Siedlce, Biała Podlaska, Człuchów, mamy też jeszcze Wrocław, Łuków, Trzebnica, Ostrowiec, Nowa Sól. Witamy wszystkich, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, bo okazuje się, że z Niemiec też są, z Norwegii, Łódź, Bończa, Świebodzice, Rzeszów. Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy, wpadajcie na naszego live'a, a my gramy dalej najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracamy do Was, a razem z nami m.in. Szymon Wydra i Carpe Diem z numerem Życie jak poemat.
2: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
6: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
10: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmetals. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmetals.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
11: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
2: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 19. Po 19. Nie dość, że cały czas nasz live na profilu Radia SK2 na TikToku, to jeszcze zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chce, można wziąć udział, można się zgłosić. Zapraszamy, Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a my już po godzinie 19 do kogoś z Was zadzwonimy.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu?

0: Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu?

0: się. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
0: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi. Bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do -50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: A w ten weekend w Kluszkowcach na Podhalu Joyride Małopolska Festival to święto rowerowych maniaków, szczególnie lubiących downhillowe trasy, latanie wielkich hop, urywanie sekund na śliskich korzeniach i wiele innych już od piątku. Ale to nie jedyny aspekt wydarzenia. Joyride to, jak sama nazwa wskazuje, radość ze wspólnego spędzania czasu i dzielenia hobby. Przypomnę, Joyride Małopolska Festival od piątku 12 czerwca patronuje Radio SK.
8: Godzina 19 wybiła, to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. W tle oczywiście live na profilu Radio SK2 na TikToku. Co tutaj się dzieje? Twarogi robimy, proszę bardzo. Wyzwania mi dają. Naprawdę zapraszamy, kto jeszcze nie był, zaglądajcie koniecznie. I zaraz oczywiście zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Można się zgłaszać. Messenger Radio SK2 jest dla Was otwarty. A już teraz gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
9: SK2.
8: Na dobry początek Jula i za każdym razem.

ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się to zrobić w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to koniecznie wysyłajcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z was zadzwonię. A teraz gram Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczy. SK2.

Ale oni to grają. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy my w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a już za chwilę, tak jak przystało na ten czas po godzinie 19, pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. Ja wam przypomnę tak na szybko zasady. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak,

0: Nigdy nie dam znać.
1: W Stanach było minęło, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
2: Nie mów tak.
3: Nie mów tak.
2: Nie mów nie.
1: A razem ze mną będzie bawił się, razem z nami będzie bawił się Kamil. Cześć Kamilu.
4: Cześć.
1: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty takiego porabiasz?
4: Siedzę sobie w pracy do 22, także już niedużo.
1: A, no to my ci trochę w tej pracy poprzeszkadzamy. Szef nie będzie zły?
4: Nie, nie będzie. Akurat szefa nie ma, więc pracownicy harcują.
1: A, rozumiem. No dobra, to słuchaj, to ja przypomnę jeszcze na szybko zasady. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli ci się uda przejść przez te wszystkie pytania, to oczywiście zgarniasz od nas gadżety Radia SK2. Czy zasady są jasne?
4: Jak słoneczko.
1: Dobrze, to w takim razie uwaga, uwaga, zaczynajmy. Wiesz, jak odróżnić dromadera od wielbłąda?
4: Bywało.
1: Czy to prawda, że jeden z nich ma dwa garby, a drugi tylko jeden?
4: Zawsze.
1: Czy wielbłąd ma tylko jeden garb?
4: Może.
1: Czy dromader ma dwa?
4: Kto wie.
1: Jeździłeś kiedykolwiek na wielbłądzie?
4: Kiedyś.
1: Wielbłąd może przemierzać pustynię bez picia wody, tak czy nie?
4: Wykluczone.
1: Wow, mamy to, Kamil, brawo dla ciebie, udało się przed czasem. Masz oczywiście gadżety Radia SK2 i udało ci się tutaj wygrać razem z nami zabawę Nie mów tak, nie mów nie.
4: Super.
1: Super,
4: to cieszę się.
1: Pozdrawiamy, mamy nadzieję, że dzięki temu praca będzie przyjemniejsza.
4: Zdecydowanie.
1: Dobrze, to trzymaj się, buziaki dla ciebie, pa, pa.
4: No hej.
2: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
1: A my gramy dalej. Dawid Podsiadło i Na Błysk już teraz.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: A to nowość na antenie Radio SK2. Fuka i Liwka i Enklawa chce więcej. Bardzo szybko wpada w ucho i takich numerów również możecie posłuchać w Radio SK2, bo my gramy wam najlepsze polskie hity. A swoją drogą dzisiaj o 21:00 pierwszy mecz rozpoczynający mundial i wielkie otwarcie. Ale moi drodzy, drogie kobiety, współczujemy i łączymy się z wami w bólu. Całe szczęście jest Radio SK2, którego możecie słuchać, kiedy wasi panowie ten mecz będą oglądać. A w nocy możecie sobie słodko spać, kiedy też będą te mecze oglądać. I niestety my, drogie kobiety, przez najbliższy miesiąc, albo nawet i trochę dłużej, musimy być mocno wyrozumiałe. A swoją drogą w SK2 też mamy dla was coś specjalnego z okazji mundialu. Co takiego? Posłuchajcie sami. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto. Bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień. I dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: Kalambury, łatwe hasło.
11: Ostatnio też tak mówiłaś.
12: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
10: Dobra, pokazuję.
12: Słońce?
11: Dom?
12: Ciepło?
10: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
13: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
14: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
17: Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
18: I po reklamie.

0: Supermoce Igo Mrozu i Vito Bambino. Te supermoce to by się przydały wszystkim tym, którzy muszą pracować zarówno jutro, jak i w weekend, więc my tę energię dobrymi, najlepszymi nawet polskimi hitami wam przekazujemy. Po godzinie 20 kolejne takie m.in. Maciej Musiałowski, Flora. Ten numer wszyscy bardzo lubimy, więc warto zostać z nami.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
3: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilaw Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market.myślnik.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Dwunastka wokalistów zaśpiewa podczas finału 18. edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Koncert odbędzie się w dwóch kategoriach, do 16 roku życia i powyżej 16 roku życia. Wspierać ich będą m.in. Alicja Majewska, Kaśka Sochacka, Krzysztof Cugowski i Ralf Kamiński. To w sobotę o 18.00 na Rynku Głównym. Dzień później koncert Fundacji Mimo Wszystko Anny Dymnej. Na scenie pojawią się Monika Kuszyńska, Magda Steczkowska i inni.
0: 20 wybiła, już rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Będzie Natalia Nykiel i Error, ale będzie też Maciej Musiałowski i Flora. To jest numer, który wszyscy bardzo lubimy, więc gramy go specjalnie dla was w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
8: SK2

0: Aisha.
1: Magma i Aisha, 14 minut po godzinie 20. Takie hity możecie usłyszeć w Radiu SK2. Swoją drogą, bardzo często my mamy tak, my Polacy mamy tak, że przydarzają nam się drzemki. I taka drzemka miała być półgodzinna, ale ona miała trwać pół godziny, ale ona zazwyczaj się przedłuża. Otóż okazuje się, że te drzemki w ciągu dnia są nam bardzo potrzebne, bo ludzie, którzy regularnie ucinają sobie popołudniową drzemkę, zmniejszają o ponad 30% ryzyko zachorowań na choroby serca. No i teraz już nikt nie może powiedzieć, że to jest niezdrowe, bądź że spaliście za długo.

0: Goja i Smak Słów w Radiu SK2, 24 minuty po godzinie 20. To są najlepsze polskie hity, a teraz przyszedł czas na wehikuł.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I cofamy się do roku 1968. Płyta Czerwone Gitary 3 i Przebój Kwiaty we Włosach. Piosenka miała premierę w okresie głębokiego PRL-u. Stała się takim nieoficjalnym hymnem zakochanych i jedną z wizytówek polskiego Big Beatu. No i dla tych, którzy nie pamiętają, albo dla tych, którzy przypomnieć sobie by chcieli, albo chcieliby wrócić właśnie do tych czasów, to gramy. Już teraz w Radiu SK2 Czerwone Gitary i Kwiaty we Włosach.

0: Mighties i numer Deszcz. Właśnie ten kawałek czeka już na Was w propozycjach do najnowszego głosowania do gorącej polskiej dwudziestki. Jak zagłosować? Wystarczy wejść na sk2.pl, tam zakładka gorąca polska dwudziestka i postawić plusik przy tych Waszych ulubionych numerach. Kto wie, może właśnie polskie, ulubione Wasze kawałki trafią na najnowszą listę, na najnowsze głosowanie gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w Waszych rękach, macie czas do piątku do godziny 18, a ja w piątek, właśnie po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka do słuchania gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące

0: wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące

0: Manam. Kocham cię, kochanie moje. Możecie zaśpiewać ten numer swojej partnerce bądź swojemu partnerowi. Proszę bardzo, Radio SK2 zachęca do takich rzeczy. A my cały czas gramy najlepsze polskie hity. One zostają z wami aż do rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 20.
1: Reklama.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
1: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy

0: ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. 3, 17,

wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. 3, 17,

0: Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Trzy kolory, trzy historie, jedno wielkie kino. W sobotę 20 czerwca w kinie Sfinks Ośrodka Kultury Norwida w Nowej Hucie pokaz wszystkich filmów z serii Trzy kolory Krzysztofa Kieślowskiego. Pokaz trylogii to wyjątkowa okazja, by zobaczyć jedne z najważniejszych filmów w historii polskiego kina na dużym ekranie. A seansę poprzedzi wykład Diany Dąbrowskiej. Start o godzinie 14. Repertuar możecie znaleźć na stronie sfinks.okn.edu.pl.
3: Magazyn lokalny.
4: Brian Bednarczyk to jest magazyn reporterów ze Skawiny. Prace mogą ruszyć już we wrześniu, zapowiada dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Tomasz Stawowy. Hala sportowa przy ulicy Konstytucji 3 maja przejdzie gruntowną metamorfozę. Docelowo zostanie zwiększona przestrzeń dla działalności sportowej i artystycznej. Na czas remontu coroczne wydarzenia, a także sekcje i zajęcia zostaną przeniesione w inne miejsca na terenie miasta i gminy Skawina. Obecnie prowadzone są rozmowy z podmiotami, dodaje Tomasz Stawowy.
5: Wrzesień rzeczywiście jest takim umownym, przyjętym przez nas teraz terminem, kiedy należy się spodziewać zmian w organizacji naszych zajęć. Wówczas najprawdopodobniej rozpoczną się prace modernizacyjne, jeśli chodzi o niską część zabudowy hali widowiskowo-sportowej, tą, którą my znamy pod nazwą Olimpijki. To są prace, które gruntownie zmienią oblicze tego obiektu, bo wiążą się z wyburzeniami, nadbudową, przebudową, z zmianą przeznaczenia, z realizacją celu, dla którego te prace zaplanowaliśmy, a więc po prostu zwiększeniem potencjału kulturalnego Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. To będą dodatkowe pracownie, dodatkowa przestrzeń. To miejsce totalnie się zmieni. Ale na to trzeba będzie poczekać. To jest perspektywa najprawdopodobniej kolejnych 2 lat. I rzeczywiście jest tak, że najpewniej do końca tego sezonu artystycznego i sportowego uda nam się pełne nasze działania realizować jeszcze w hali widowiskowo-sportowej. Natomiast po tym terminie nastąpi przeprowadzka. Po pierwsze będziemy musieli przenieść działalność sekcji sportowych, które na co dzień pracują w hali widowiskowo-sportowej, dlatego że wraz z wyłączeniem niskiej części zabudowy planowana także jest termomodernizacja dużej sali sportowej, a więc ona także nie będzie mogła być w tym czasie wykorzystywana. I to dobra wiadomość, dlatego że połączenie tych prac, o ile to wszystko uda się w tym czasie zrobić, spowoduje, że później nie będziemy musieli już tego obiektu wyłączać na czas realizacji tych kolejnych elementów tego zadania. Natomiast będzie to także skutkowało tym, że wszystkie wydarzenia, większe imprezy sportowe, kulturalne czy artystyczne, które do tej pory odbywały się w hali widowiskowo-sportowej, będą musiały znaleźć swoje nowe lokalizacje. I taką naturalną lokalizacją, w stronę której spoglądamy z dużą życzliwością i z dużym zaufaniem, jest hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie. Prowadzimy rozmowy z zarządcą, spotykamy się z bardzo dużym zrozumieniem i życzliwością, tak ze strony władz powiatu krakowskiego, jak i Liceum Ogólnokształcącego. To są te dwa podmioty, które wspólnie z gminą Skawina są współgospodarzami w tej sali sportowej i przy okazji sali widowiskowej. Mamy nadzieję, że większość naszych inicjatyw, tak sportowych, jak i kulturalnych, uda się tam przenieść. Część naszych sekcji kulturalnych na czas tych prac przeniesie się do innych obiektów. Spróbujemy te działania przenieść do Pałacyku Sokół, do sali na terenie Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego Gubałówka. Mamy też nadzieję na wykorzystanie okolicznych centrów aktywności kulturalnej i innych obiektów sportowych, w których tę działalność będziemy mogli prowadzić.
6: Przypomnijmy, nadchodzący remont łamany przez modernizację hali przy Konstytucji 3 maja, to będzie gruntowny remont. To nie będzie tak, że wy po prostu odmalujecie sobie przestrzeń, tylko ta hala zmieni się diametralnie.
5: Zdecydowanie tak. Po pierwsze, całą niską część zabudowy z uwagi na jej stan, zużycie, na brak możliwości nadbudowy będziemy musieli zburzyć i na tym terenie powstanie zupełnie nowy obiekt o większej powierzchni i kubaturze, przede wszystkim obiekt z dodatkową kondygnacją. Tam znajdą się nowe pracownie, nowa przestrzeń do prowadzenia zajęć aktywności kulturalnych. To oczywiście ten nasz potencjał działalności kulturalnej zwiększa.

0: pierwszy, jak zresztą zaplanowaliśmy to już na etapie projektowania tej przebudowy. No a w ślad za tym także pójdą te prace związane z liftingiem, przebudową czy termomodernizacją, tak powinniśmy powiedzieć, jeśli chodzi o dużą salę. Ona także zmieni swoje oblicze. No zdecydowanie ten obiekt zyska, jeśli idzie o efekt wizualny, ale przede wszystkim także, zwłaszcza w tej części niskiej zabudowy, zyska ogrom nowych przestrzeni, nowe możliwości. Będzie to totalnie nowy obiekt.
1: Biorąc pod uwagę kalendarium, to gdy sobie zaczniemy nawet od stycznia, to mamy przecież Skawienę. Do tego przecież trenuje sekcja crossmintona. Mamy do tego jeszcze siatkarzy, bo siatkarskie czwórki, czy to wiosną, czy zimą, grają w hali. Przecież mamy też brydżystów, którzy organizują tutaj swoje turnieje, nie wspominając już o tych, którzy na co dzień po prostu ćwiczą, korzystają z zajęć jogi, czy innych tego typu aktywności. To też chyba planując przeprowadzkę, trzeba było brać pod uwagę właśnie chyba wynajem więcej przestrzeni niż tylko jedna, bo jedna hala przy którejś ze szkół, które zostały wspomniane, no chyba by tego wszystkiego nie pomieściła. A jeszcze pamiętajmy o pracownikach przecież.
0: Zdecydowanie tak. To wymaga dużo poważniejszych zabiegów logistycznych. To będzie wymagało zaangażowania także innych obiektów sportowych na terenie gminy. Z życzliwością i nadzieją spoglądamy w stronę szkoły podstawowej numer 3, w stronę szkoły podstawowej numer 1, ale także w stronę szkoły podstawowej w Rzozowie, wielu innych obiektów, które tego typu sale sportowe, które mogą przyjąć tenisistów stołowych, siatkarki i siatkarzy, które mogą przyjąć treningi crossmintona, oczywiście będziemy uwzględniać w naszych planach. Tu możemy też liczyć na duże wsparcie burmistrza, władz samorządowych. To są obiekty gminne, pozostające w naszym gminnym zasobie, więc tutaj na absolutnie partnerskich zasadach będziemy próbowali tak układać naszą ofertę, żeby bardzo też nie poprzeszkadzać szkołom w prowadzeniu ich działalności, w ich zobowiązaniach, a także nie zabierając terminów innym podmiotom, których przecież też w gminie Skawina nie brakuje. To są organizacje pozarządowe, które także prowadzą swoje zajęcia, zawody sportowe, które także z tych obiektów korzystają. To wszystko spróbujemy w naszym kalendarzu pomieścić.
1: Zyski to jedno, ale trzeba też liczyć niestety straty, bo skoro mówimy o dwuletniej przerwie w funkcjonowaniu hali, to też pewnie musicie mieć wkalkulowane jako instytucja, że przez jakiś czas to nie będzie tam w ogóle ludzi, będą tylko budowlańcy. I na ile to też może być duży uszczerbek dla was, że ten okres remontu, okres modernizacji może wpłynąć tak no, negatywnie, doraźnie na działalność Centrum Kultury i Sportu, nawet jeżeli uda się dogadać z poszczególnymi innymi instytucjami to, że będzie można na przykład część zajęć zorganizować tutaj, crossmintona, czy tenis stołowy, czy siatkarzy przenieść w zupełnie inne miejsce, no ale dalej myślę, że jeżeli ta przerwa nastąpi, to też dla tych, którzy na co dzień korzystają z hali, mogą po prostu gdzieś pójść indziej i być może tutaj już nie wrócić.
0: Oczywiście liczymy się z tym, że to może być jeden z negatywnych skutków i to jest absolutnie nasz priorytet, podtrzymanie działalności sportowej i artystycznej czy kulturalnej, podtrzymanie realizacji wydarzeń, które do tej pory miały miejsce w hali. Pewnie będziemy musieli podjąć decyzję co do tego, żeby niektóre z nich realizować w ograniczonej formule albo po prostu na czas tych prac, kiedy już absolutnie nie będzie to możliwe do zrealizowania w innej lokalizacji czy na tych zasadach, na których bylibyśmy w stanie to robić po prostu zawiesić. Natomiast oczywiście to, by te zajęcia, w szczególności dla dzieci, młodzieży się odbywały, jest na tę chwilę naszym absolutnym priorytetem. Jesteśmy gotowi rezygnować ze wszelkiego rodzaju dodatkowych naszych działań, przychodów, ale nigdy kosztem tego, żeby oferta, stała oferta zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miała na tym ucierpieć.
1: Warto też powiedzieć o pozytywach, bo skoro zakładamy, że remont się odbędzie i zostanie ukończony, Centrum Kultury i Sportu zyska o wiele większą przestrzeń, więc też pewnie w planach macie to, że skoro będzie na przykład więcej dostępnych sal, ten budynek będzie już dostosowany do nowoczesnych potrzeb, to też być może te działania będą prowadzone na jeszcze większą skalę. Być może też sekcje zyskają na przykład większą liczbę zawodników czy zawodniczek, bo wiem też doskonale z rozmów z prowadzącymi te sekcje, że wszystko fajnie, są chętni, ale niestety te obecne możliwości trochę nas jednak krępują i my nie możemy przyjąć wszystkich, którzy są zainteresowani, żeby tutaj trenować.
0: To właśnie jest jedna z dwóch naszych podstawowych bolączek, to znaczy to, że nie mamy przestrzeni do prowadzenia części tych zajęć albo zajęć w takiej formule i w takim zakresie, w jakim byśmy byli w stanie to robić albo w takim kształcie, w jakim chcielibyśmy to robić. Drugą z nich jest oczywiście dostępność instruktorów, natomiast jeśli nie ma miejsca na realizację zajęć, wówczas trudno mówić o tym, żeby zapraszać kolejnych uczestników do udziału w naszej ofercie. Jeśli zyskamy dodatkowe przestrzenie, jeśli ta przestrzeń w zasadzie się podwoi, wówczas będziemy mogli tych zajęć

0: realizować więcej, wówczas ta oferta stanie się też bardziej dostępna dla większej ilości osób, dla potencjalnie większej ilości uczestników wszystkich naszych zajęć, począwszy od zajęć nauki gry na instrumencie, przez zajęcia ruchowe także, bo przypominam, że w ofercie Centrum Kultury i Sportu jest chociażby balet, taniec nowoczesny, są oczywiście zajęcia sportów umysłowych, szachy czy brycz, te wszystkie sekcje, które cieszą się ogromnym powodzeniem, z powodzeniem też mogłyby znaleźć swoje miejsce w tych nowych lokalizacjach. Oczywiście bez szkody dla podstawowego celu, dla którego to zadanie realizujemy, a więc dla zwiększenia przestrzeni na działalność kulturalną.
1: Jesteśmy kilkadziesiąt metrów od miejsca tego remontu, więc uspokójmy tych, którzy mogliby dołączyć do rozmowy właśnie teraz. Działalność basenu Kamena pozostaje bez zmian.
0: Zdecydowanie tak. Basen też z uwagi na zamknięcie hali widowiskowo-sportowej pewnie będzie musiał przyjąć jakiś zwiększony ruch tych osób, które do tej pory korzystały z hali, tam podejmowały różnego rodzaju aktywności sportowe. Być może będzie tak, że zechcą przenieść się do przestrzeni basenu Kamena, no będą chcieli po prostu więcej pływać i do tego oczywiście zapraszamy.
1: Omówiliśmy sobie już chyba wszystkie pros and cons, czyli te dobre i złe strony nadchodzącego remontu hali widowiskowo-sportowej przy Konstytucji 3 maja i tu już troszeczkę też poruszyliśmy tego tematu przyszłości, to jak może wyglądać działanie Centrum Kultury i Sportu. To jest tak, że macie Państwo rozpisane na kartce konkretne rzeczy, które już będzie można zrealizować za te około 2 lata, kiedy remont, oczywiście jeżeli bez opóźnień, czego oczywiście wszyscy sobie tak samo jak ja życzymy, dojdzie do skutku i życie, czy to sportowe, czy kulturalne centrum może naprawdę nabrać dodatkowego tempa, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że ktoś może w tym czasie po prostu odejść stąd i być może znaleźć miejsce gdzieś indziej, ale to też będzie możliwość, żeby nabrać trochę takiej nowej energii, także tych zasobów ludzkich i wtedy naprawdę ruszyć z kopyt

0: Szacunkiem patrzymy na Kraków jako miejsce, w którym dzieją się bardzo duże, bardzo interesujące rzeczy, ale gwarantujemy, że w Skawinie dzieją się rzeczy równie fajne i że równie fajnie można spędzać tu czas, zarówno uczestnicząc w zajęciach, nie tylko u nas, bo oprócz oferty Centrum Kultury i Sportu w Skawinie jest również wspaniała oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego, organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Skawina. To wypełnia kalendarz, jeśli idzie o ofertę kulturalną, rozrywkową, sportową. No, wypełnia go wręcz po brzegi, nie ma dnia, żeby nie działo się coś ciekawego w Skawinie i to nie jest tylko nasza oferta, ale połączone siły wszystkich tych podmiotów. My wzajemnie spoglądamy na siebie, współpracujemy, wspieramy się w naszych działaniach. Centrum Kultury i Sportu wielokrotnie jest partnerem wielu inicjatyw, organizacji pozarządowych, naszych partnerów z zaprzyjaźnionych instytucji kultury. Robimy to z wielką przyjemnością. Remont w hali widowiskowo-sportowej stworzy dodatkowe szanse do tego, żeby tę współpracę nawiązywać. Jeśli dotąd musieliśmy w wielu przypadkach odmawiać organizacjom pozarządowym wsparcia z braku miejsca, jeśli nie mogliśmy ich gościć z ich inicjatywami w naszych obiektach, bo nie było potem warunków, to zakładam, że teraz wraz z zakończeniem tych prac będziemy mogli dużo częściej spotykać się w naszych obiektach, wspólnie realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia, podobnie z pozostałymi instytucjami kultury. Wreszcie oczywiście dołożymy wszelkich starań, żeby nie utracić żadnego z uczestników z naszych sekcji. Zrobimy wszystko, żeby zechcieli z nami zostać mimo nieco trudniejszych warunków, mimo pewnych niedogodności, ale warto z nami zostać, dlatego że te zajęcia może w innej lokalizacji, może w nieco odmienionej formule na pewno będą prowadzone z równie dużym zaangażowaniem, będą równie ciekawe, interesujące, a w perspektywie znajdą nową lokalizację. No i wreszcie ta lokalizacja stworzy nowe możliwości, jeśli chodzi o ofertę kulturalną czy artystyczną. To będzie przestrzeń, w której z powodzeniem będzie można tworzyć taką mini galerię, będzie można się tam spotkać, będzie tam przestrzeń do pracowni, których do tej pory nie mieliśmy i nie mieliśmy do tego warunków, do zwiększenia potencjału pracowni, które do tej pory mieliśmy, ale z uwagi na ograniczoną przestrzeń musieliśmy realizować w mniejszej skali, jak choćby pracownię wokalną czy nauki gry na instrumencie, na gitarze. No i wreszcie oczywiście to jest też przestrzeń, która pozwala kreować chociażby ofertę fotograficzną czy kinową. To chętnie chcielibyśmy też pokazać mieszkańcom. Pracownia plastyczna to jest też ta pracownia, która cieszy się ogromną popularnością, a ma swoje ograniczenia, bo po prostu siedziba ma swoje możliwości i niestety są to możliwości ograniczone.
1: Czy znamy datę, kiedy buldożery i ekipa remontowa wjadą na teren hali i kiedy można się spodziewać, że będą już Państwo mieć domknięte wszelkie szczegóły dotyczące tego, gdzie będą trenowały sekcje, gdzie pojawią się wszyscy ci, którzy korzystają na co dzień z hali widowiskowo-sportowej Centrum Kultury i Sportu?
0: Ja jestem optymistą i optymiści zakładają, że prace rozpoczną się jesienią. Zakładamy, że rozpoczną się we wrześniu. Oczywiście, jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki związane z postępowaniem przetargowym, nie wchodząc w szczegóły tej skomplikowanej materii, trzeba po prostu być optymistą i wierzyć, że to jest możliwe oraz, że te prace, i tu również jestem optymistą, zakończą się w 24 miesiące. Wówczas już będziemy mogli wejść do zupełnie nowego, pięknego, w pełni funkcjonalnego i dostępnego architektonicznie obiektu.
2: Informacje na temat działalności Centrum Kultury i Sportu w Skawinie można śledzić na stronie cki.sp.pl. Łysa Góra, Huta Aluminium oraz już nieistniejące kino, stare restauracje i kawiarnie. To wszystko w kolejnej odsłonie naszego eskowego cyklu o miejscach i budynkach Skawiny. Dziś na tapecie m.in. Gubałówka, czyli ośrodek kulturalno-edukacyjny wybudowany z myślą o pracownikach miejscowej huty. A to wszystko podszyte nutą PRL-u. Więcej opowie nam Marian Strzeboński.
1: Dzisiaj wiadomo, to jest miejsce kultury, w której dzieją się różnego rodzaju spotkania. Kwitnie ta aktywność, czy to wśród młodszych, czy to wśród seniorów. Natomiast trzeba powiedzieć, że to był obiekt przeznaczony dla robotników miejscowej huty, która, umówmy się, że w przypadku Skawiny jest czymś w rodzaju takiej legendy, że to jest miejsce wbrew pozorom legendarne, chociaż już nieistniejące, no to jednak dalej gdzieś ten duch huty u tych starszych mieszkańców, którzy jeszcze tamte czasy pamiętają, on dalej żyje, że ta huta była, no nie chcę powiedzieć, że może centrum Skawiny topograficznym, natomiast myślę, że wiele osób o tym, w jaki sposób działała huta i pewnie też wielu w niej pracowało. Skąd się i dlaczego Gubałówka w Skawinie wzięła?
3: Ośrodek rekreacyjny Gubałówka został wybudowany pod koniec lat 50., a inicjatorem budowy i znaczącym w kosztach fundatorem tej budowy była Huta Aluminium. To miejsce, które miało pełnić funkcję takiego ośrodka kulturalno-rekreacyjnego, bowiem w pobliżu

0: Budowano kompleks basenów odkrytych, no i budynek, który kształtem nawiązuje do budowli typu greckiego, czyli akropol ze słynną kolumnadą wokół. Tu nie ma kolumn, są pilary. No i wnętrze z dużą salą balową i zapleczem kuchennym. Tam odbywały się, pamiętam, kiedy byłem małym chłopcem i trochę większym, myśmy chodzili na tak zwaną górkę. W żargonie młodzieżowym nie nazywaliśmy tego kompleksu gubałówką, po prostu górką. Dyskoteka była na górce. Czy na górkę się chodziło na dyskotekę. Na górce były baseny. Do dziś czynne, od czasu remontowane, więc nazwa gubałówka w zasadzie to jest przyjęta z innych powodów, bo to miejsce to tak zwana Łysa Góra, ale przyjęła się nazwa gubałówka, bowiem wyjście na szczyt prowadzi dość stromym zboczem. Niektórym kojarzyło się to ze stromizną gubałówki Zakopanego.
1: No nie wiem, czy ta stromizna jest podobna jak tam, ale myślę, że bardzo porównywalna. Nie będę ukrywał, że jestem trochę fanem tej historii PRL-u i mnie to bardzo ciekawi, dlatego że no to są dosyć zwariowane czasy, jeżeli chodzi o naszą historię i także o historię lokalną. I także dotykając właśnie tego tematu, że gubałówka właśnie była miejscem dla robotników, żeby oni się mogli ukulturalniać, bawić, etc., etc. Warto też wspomnieć o tym, a w zasadzie rozwinąć ten temat, czym była huta w Skawinie i na ile ona miała znaczenie wtedy, kiedy jeszcze prężnie funkcjonowała dla mieszkańców, którzy pewnie, no myślę, że w dużej części byli też jej pracownikami.
0: Tak, lokalizacja huty w Skawinie, huty aluminium, to oddziaływanie wielopłaszczyznowe na miasto Skawina, bowiem lokalizacja huty pociągła za sobą lokalizację elektrowni w Skawinie, bowiem huta pracowała jako zakład wysoce energetykochłonny, więc żeby zapewnić pracę huty, trzeba było wybudować elektrownię Skawinę. No jest tylko jeden problem, wybudowano to po stronie zachodniej miasta, o czym mówiłem wcześniej, i opadanie pyłów odbywało się przy przeważających kierunkach wiatrów z zachodu na obszar miasta, więc wybudowanie huty przyczyniło się do powstania huty i elektrowni, bo te zakłady razem są powiązane, przyczyniło się do rozwoju terytorialnego miasta. Powstały nowe osiedla. Najpierw stare osiedle, czyli rejon ulicy Kościuszki, Żwirki, Wigury i Poniatowskiego. Po czym powstało osiedle Ogrody i osiedle Bukowska. Skawina w 1939 roku liczyła około 4500 mieszkańców.
1: To porównując z tym, co mamy dzisiaj, to jest mniej więcej około 5 razy mniej.
0: To jest 5 razy mniej, z tym, że w dniu zakończenia wojny tych mieszkańców było jeszcze mniej, bo ludność żydowska, która stanowiła około 500 mieszkańców, została wywieziona do Bełżca, do obozu koncentracyjnego. To trzeba przyjąć, że w 1945 roku szacunkowa liczba mieszkańców Skawiny oscylowała w pobliżu 4000. Dziś mamy 7 razy więcej mieszkańców i to nie jest efekt przyrostu naturalnego z populacji 4000 mieszkańców w dniu zakończenia wojny, tylko jest to efekt, ta obecna liczba mieszkańców jest efektem napływu ludności w związku z wybudowanymi zakładami pracy. Nowe osiedla to początek wzięły przy nowych zakładach przemysłowych. No, czym ta huta była w efekcie dla mieszkańców? No, oprócz dobrodziejstwa dającego pracę, mieszkanie zakładowe, była niestety tragedią i dramatem. Większość mieszkańców Skawiny odczuła to na własnej skórze. Uszkodzony układ kostny, wszelkiego rodzaju pylice płucne, alergie. Ten zakład był trucicielem i w 1981 roku ostatecznie zakończył produkcję aluminium metodą elektrolizy, która w procesie produkcji daje aluminium, ale emituje olbrzymie ilości związków fluoru. Natomiast do tej gubałówki wrócę. No, gubałówka stała się miejscem rekreacji nie tylko dla pracowników huty. Wszyscy z tego korzystali. Tam się odbywały festyny dla dorosłych, tam się odbywały zabawy, wesela. My jako uczniowie tam obowiązkowo chodziliśmy na komersy i studniówki. Też tam w tej sali dużej się to odbywało. Sam pamiętam, że miałem komers zakończeniowy.

0: właśnie na Głubałówce.
1: Sam mogę te czasy jedynie znać z filmów, z opowieści, tak jak sobie przypominam pewne produkcje, jak ten PRL faktycznie wyglądał właśnie przez takie miejsca jak Głubałówka, gdzie żyjemy w jakiejś społeczności lokalnej. Tutaj mówimy o mieście, o gminie Skawina tak naprawdę. Takie miejsca były czymś w rodzaju takiej odskoczni od codzienności, że wiedziało się, że jeżeli powiedzmy kończymy w sobotę pracę, bo przypominamy, że to nie jest tak jak dzisiaj, że 5 dni i weekend, tylko 6 dni i wolna niedziela, no to dla wielu to pewnie też było taka możliwość właśnie czy to integracji, spotkania, po prostu takiej towarzyskiej zabawy.
0: Tak, na Głubałówce te imprezy o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym głównie odbywały się w soboty. Te wieczorki na górce, o których taneczne dla młodzieży na górce też odbywały się w soboty. Bo no, bardzo poważne uroczystości też tam miały miejsce. W Skawinie gościli wielcy z minionej epoki. W 1964 roku przyjechał tu nawet premier Józef Cyrankiewicz i był na Głubałówce również podejmowany jako gość w hali tej reprezentacyjnej.
1: A powiedzmy sobie jeszcze na temat samego wyglądu Głubałówki, bo skoro mówimy o PRL-u, kiedy ten budynek powstawał, no to oczywiście jest to socrealizm, czyli połączenie takiej, powiedziałbym, no może tutaj nie powinienem oceniać, ale takiej tandeciarskiej prostoty z klasycyzmem.
0: No tą tandeciarską prostotę to jeszcze tam można zobaczyć dziś. Jeśli znajdziemy się na Głubałówce już za ogrodzeniem, to alejka dojazdowa to jest wyłożona tak zwaną trylinką, czyli betonowym bloczkiem o kształcie sześcioboku, w różnych miejscach z zapadłościami i zagłębieniami. Natomiast wnętrze współczesne Głubałówki, wprawdzie w kształcie i w gabarytach to jest to, co było, kiedy powstało, ale zostało bardzo odnowione i unowocześnione. Jest i klimatyzacja, wszystkie te niezbędne środki, które dzisiaj są potrzebne w nowoczesnym wyposażeniu. Ale nie od razu tak było, jak jest dziś, bo przecież to było budowane w latach 50. technologią beton i drut i wszystko odlane.

wszystkie te niezbędne środki, które dzisiaj są potrzebne w nowoczesnym wyposażeniu. Ale nie od razu tak było, jak jest dziś, bo przecież to było budowane w latach 50. technologią beton i drut i wszystko odlane.

0: typu zbliżonego do czasów dzisiejszych raczej była w ograniczonym zakresie. Restauracje, które dziś już nie istnieją, na przykład Ludowa, to jest na rogu ulicy Słowackiego, to było miejsce, gdzie odbywały się wesela i uroczystości rodzinne na zamówienie. I to chyba ta Ludowa była takim miejscem poza Głubałówką, gdzie można było zorganizować wesele. Najczęściej to tam. Natomiast Skawinia to również Korabniki przyłączone w 73 roku do Skawinie. Remiza strażacka w Korabnikach to było miejsce organizacji wesel i dziś mamy do wyboru olbrzymią ilość różnych pomieszczeń, tego jest dużo, ale wtedy w Korabnikach. Gdzie idziesz na wesele? Gdzie będzie to wesele? A w remizie w Korabnikach, no lub w Ludowej. Takich miejsc jak dziś mamy to nie było niewiele. Pamiętam w latach 70. pierwszą kawiarenkę. A pierwsza kawiarenka była zlokalizowana w takim małym pomieszczeniu w budynku obok milicji wtedy, a dziś policji w Skawinie. I nazywała się Kafejka. Mała kafejka, mała kawiarenka. Dziś tych kawiarenek mamy od liku i tylko kwestia wyboru, gdzie się udać. Natomiast w czasach mojego dzieciństwa to ta kafejka, państwo Tatarczuchowie ją prowadzili, którzy potem się przenieśli do Centrum Kultury, do Pałacyku Sokół na tej sali. Tam mieli własną, że tak powiem, działalność gospodarczą. I w połowie lat 70. pojawiło się coś ekstra w Skawinie. Na błotnistym terenie. W miejscu, gdzie były dwie stodoły z czasów jeszcze początku stulecia. Dziś, gdzie te stodoły były, znajduje się parking A. Za parkingiem restauracja Ajka. To był reprezentacyjny punkt, miejsce do wypoczynku, rekreacji i organizacji zabaw właśnie w tejże Ajce. Oczywiście dziś tam nie ma ani restauracji, ani piwiarni, ani kawiarni. Zmieniła się funkcja budynku. Na dole znajduje się pawilon, kompleks handlowy, a u góry inne pomieszczenia, a na samej górze jeszcze chyba przedszkole, jeśli dobrze pamiętam, z ostatnich spacerów po Skawinie. Więc ta Ajka była miejscem, gdzie nawet przejeżdżające wycieczki zatrzymywały się w celu skonsumowania obiadu. Nawet nocujący w Krakowie i w okolicy przyjeżdżali tu na posiłki. Na tym parkingu przed Ajką często stały autobusy z różnych miast w Polsce.
1: Skoro już mówimy o tych rozrywkach w PRL-u, w Skawinie, to jeszcze jedno miejsce mi przyszło do głowy i myślę, że pan też je dobrze pamięta. To jest już nieistniejące kino Piast. To było coś takiego, że można było zaznać tego większego kina tutaj na miejscu w Skawinie i niekoniecznie jechać do Krakowa i szukać tamtejszych. Czy na przykład, jak ktoś też mógł pewnie sobie na to pozwolić, właśnie kupić bilet do kina i sobie po prostu obejrzeć film. Tutaj też była taka możliwość. I czy państwo właśnie za czasów młodości, z tego co pan pamięta, to też było takie miejsce, jedno z tych, które można było traktować jako jedno z najważniejszych rozrywek tutaj na miejscu?
0: A to ciekawa sprawa i godna uwagi. Otóż mówimy o budynku, który dziś już nie jest kinem. Wrócę do czasów przedwojennego. W tym miejscu, przed wojną, ksiądz Stanisław Buchała wybudował budynek dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Tam odbywały się różnego rodzaju imprezy, między innymi była sala teatralna, a po wojnie budynek został przejęty przez państwo. W budynku zlokalizowano kino. Kino dostało nazwę pasowną do tamtych czasów, kino Junak. My wiemy, z kim nam się, jak należy interpretować pojęcie Junak. No,
1: z motoryzacją oczywiście.
0: To raz, że motocykl, ale Junak to był ten również, który chodził zbierać stonkę na polach ziemniaków albo budował z przekroczeniem kilkusetkrotnym przyjętych norm, prawda, 600% normy i blok wybudowany w niecałe pół roku. Prawda? To Junacy, czyli tacy młodociani, często wywodzący się ze środowisk wiejskich, nie fachowcy, ale pracujący na budowach, odbudowujący. Więc ten Junak to był właśnie ten młody chłopiec i kino Junak. Do lat 80. albo i troszeczkę później, być może mylę datę, ta nazwa się utrzymała, po czym przyjęto nazwę Piast. Kino Piast. No dziś kina nie ma. Dziś budynek dawnego kina, wcześniej budynku Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, wrócił do łask, ale właścicielem staje się parafia i to jest

0: budynek parafialny. W pobliżu tego budynku wybudowano szkołę katolicką i budynek jest własnością parafii. Ale kino Piast, a wcześniej kino Junak, kojarzy mi się z wielkimi kolejkami. Dwa seanse, zwłaszcza w niedzielę i w sobotę popołudniowe, seans o 17 i o 19. Kolejka po bilet miała kilkaset metrów. Nie dla wszystkich biletów wystarczyło, bowiem sala nie jest gabarytowo wielka, więc wielu odchodziło bez biletu, nie dostali się do kina. Każdą niedzielę, a zwłaszcza jak był jakiś atrakcyjny film wyświetlany, tam były olbrzymie tłumy młodych i starszych. Wszyscy chcieli wejść do kina, ale biletów starczyło dla tych, którzy się tylko zmieścili na sali.
1: W tym wydaniu to wszystko, ale zapraszam jeszcze za około pół godziny na 22:00, wtedy krakowska odsłona magazynu reporterów, rzecz jasna na antenie Eski 2 Kraków. Brian Bednarczyk, do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Brian Bednarczyk to jest magazyn reporterów z Krakowa. Walka z deweloperami i wysokimi kosztami życia w Krakowie to postulaty kandydatów na prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy. Radny Michał Drewnicki z PiS oraz posłanka Daria Gosek-Popiołek zawalczą o urząd prezydenta w sierpniowym głosowaniu. Chociaż reprezentują kluby o odmiennych poglądach, to w swoich programach wyborczych zawarli podobne postulaty. Jestem stąd, mówi Michał Drewnicki.
2: Ja nie mam długu wobec żadnego środowiska lobbystycznego, żadnej koterii, żadnego układziku towarzyskiego. Jedyny dług, który mam, to są mieszkańcy Krakowa. Kraków to jest nasz dom. I w normalnym domu każdy domownik jest sobie równy. Po drugie, nikt nie podkrada z tej wspólnej kasy domowej. No i po trzecie, gospodarz, głowa domu, w pierwszej kolejności myśli o tym, czy domownicy mają gdzie spać, mają co jeść, mają szansę na rozwój. Tymczasem w Krakowie ta sytuacja została odwrócona. Goście, którzy do naszego domu przyjeżdżają, są często lepiej traktowani i gospodarze przez ostatnie lata bardziej o to dbali, że goście dobrze się bawili w naszym mieście, niż o domowników. Ja bym chciał to zmienić, bo mnie cieszą wszystkie sukcesy Krakowa, tak jak was, ale również wkurzają mnie wszystkie błędy, problemy i trudności, które na co dzień doświadczamy.
3: Warto sobie zadać pytanie, prostsze niż nam się będzie wydawać, ale trudniejsze do zadania niż chcielibyśmy przyznać. Dla kogo jest to miasto? Czy Kraków jest jeszcze wspólnotą mieszkańców, czy już tylko przestrzenią inwestycyjną? Czy mieszkańcy mają realny wpływ na jego kształt? Czy dostosowują się do decyzji, które zapadają gdzie indziej? Czy samorząd jest narzędziem w rękach obywateli? 36 lat wiele zyskaliśmy, ale też wiele utraciliśmy. To moment decyzji. Czy mamy iść dalej tą samą drogą, czy odzyskać miasto jako dobro wspólne? Miasto, które dba o wszystkich, którzy w nim mieszkają. Miasto jest do życia. Ma służyć tym, którzy wybierają je za swój dom i chcą zapuścić w nim korzenie. Po prostu żyć bezpiecznie i w spokoju. Żeby to było możliwe, musimy obniżyć koszty mieszkania w naszym mieście. I zaczniemy od kosztów najmu. Czas na odważne decyzje w krakowskiej polityce mieszkaniowej. Nie będę tolerować sytuacji, w której podmioty spoza naszego miasta na masową skalę kupują tu mieszkania tylko po to, by traktować je jako zasób i lokować tam swój kapitał. Ograniczymy liczbę pustostanów, a należące do miasta pustostany będziemy jeszcze szybciej remontować i oddawać krakowskim rodzinom.
2: Układziki towarzyskie, lobbystyczne, które tak zdominowały miasto, że zyskują na tym oczywiście, ale kosztem większości mieszkańców Krakowa. Mowa tutaj m.in. o niektórych deweloperach, o lobby turystycznym, bo deweloper okej, wybuduje bloki, wybuduje osiedle bez dostępu do terenów zielonych, bez dbania o drogi, zyska pieniądze, ale tracą na tym mieszkańcy, którzy muszą nagle stać w większych korkach, mają przeciążone przychodnie, przeciążone szkoły, brak usług publicznych albo lobby turystyczne, które przez ostatnie lata wypędzało wręcz mieszkańców centrum miasta z całych kwartałów, ze swoich kamienic, z ulic, na których ludzie ci często mieszkali. Dzisiaj życie w centrum miasta jest nie do zniesienia. Brak ambicji. Władze miasta przez ostatnie lata nie miały ambicji, by rozwijać miasto, by myśleć o Krakowie jako o drugim co do wielkości mieście w Polsce. Nie mamy wielkich projektów ambitnych, nie myślimy o tym. To jest rzecz dla mnie niesłychana. Zapomniano o komforcie życia. Życie w Krakowie staje się coraz trudniejsze i coraz droższe. Mamy najdroższy bilet godzinny w Polsce. Za 15 minut przejechanej komunikacją miejską płacimy 4 zł. A rodzice tracą czas w korkach.
3: Dokonam resetu w relacjach miasta z deweloperami. Kraków nie będzie dłużej folwarkiem dla firm, które żerują na wszystkich, w zamian dostarczając słabej jakości przestrzenie, słabej jakości mieszkania albo luksusowe wydmuszki hotelowe. I zapewniam was, ani wielkie nazwiska, nawet gwiazd z Ameryki, ani groźby pozwów nie zmienią mojego zdania. Nie dam się zastraszyć. Chcę miasta zaplanowanego dla mieszkańców, nie dla zysków.

0: różnych narzędzi, w tym zintegrowanych planów inwestycyjnych, aby wymóc na deweloperach przekazywanie co najmniej 15% nowo wybudowanych mieszkań do zasobu miejskiego. Spokojnie, nie bójcie się, stać ich, a miasto wykorzysta te lokale, by stworzyć wreszcie prawdziwą konkurencję na rynku najmu, a tym samym obniżyć ceny dla wszystkich.
1: Mówi Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, a kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa została Monika Piątkowska. Swoją kandydaturę ogłosił też Jan Hoffman, inicjator referendum za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Bezpartyjny kandydat obiecuje przeprowadzenie audytu finansowego miasta, natomiast kandydatka koalicji obiecuje zajęcie się m.in. kwestiami strefy czystego transportu.
2: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną, który jest dla mnie najważniejszym miastem. Ja nie brałam udziału w referendum. Uważałam, że Aleksander Miszalski umówił się z mieszkańcami na 5 lat i powinien tą kadencję zakończyć. Natomiast mieszkańcy zdecydowali. Mieszkańcy zdecydowali. Zarówno ci, którzy poszli do wyborów, jak i ci, którzy do referendum, jak i ci, którzy nie poszli. Ja chcę powiedzieć, że bardzo wyraźnie usłyszałam głos Krakowian. Usłyszałam głos Krakowian w kontekście strefy czystego transportu, która będzie wymagała głębokiej przebudowy. Usłyszałam głos Krakowian w kontekście wysokich kosztów życia. Usłyszałam głos Krakowian w kontekście upolitycznienia naszego miasta. Nie brałam udziału w referendum, natomiast szanuję wszystkich. Tych, którzy nie wzięli udziału i tych, którzy wzięli udział w referendum. Zapraszam do współpracy wszystkie środowiska obywatelskie. Zwłaszcza te, które potrafiło się zjednoczyć i miały odwagę wyrazić swoje zdanie. Naprawdę, zdanie Krakowian wszystkich bardzo szanuję.
3: Naszym celem, gdy startowaliśmy z inicjatywą referendum, jednym z celów było doprowadzenie do sytuacji, w której decyzje o Krakowie, ważne dla Krakowa i w imieniu Krakowian podejmowane w magistracie, zapadają w Krakowie, a nie w Warszawie. W związku z czym to nie jest tak, że myśmy się sprzeciwiali na przykład jednej partii, zresztą od początku to mówiłem, że to nie jest wymierzone przeciwko żadnej partii politycznej konkretnej. Natomiast sam system samorządowy powinien opierać się na jednak lokalnych osobach działających lokalnie, samorządowcach, po namyśle, bo to nie było jasne 25 maja. W tym gronie osób, które są tutaj i plus jeszcze więcej osób z tak zwanych niebieskich kamizelek, postanowiliśmy, że będziemy kontynuować naszą działalność, tym razem zgłaszając się do wyborów. Z jednym celem mojej kandydatury jest oczywiście to, żeby wygrać i realizować odnowienie, naprawę Krakowa. Drugim celem jest też uczestniczenie w debacie publicznej i pilnowanie, że te istotne tematy zgłaszane przez mieszkańców w referendum będą cały czas obecne, że nie zostaną przykryte przez spory partyjne, spory ideologiczne, spory światopoglądowe i jakieś jałowe kłótnie, nic nie wnoszące do debaty publicznej i nic nie wnoszące dla przyszłości Krakowa. Dlatego naszym hasłem przewodnim tej kampanii będzie Naprawimy Kraków.
2: Restrukturyzacja miasta, stabilne, spokojne zarządzanie. Kraków potrzebuje nie walki politycznej, ale sprawnego menadżera. Ja taką sprawną menadżerką jestem, która zna miasto od potrzeb.
4: Monika Piątkowska będzie kandydować na prezydenta Krakowa. Pytanie, czy to jest dobra kandydatura?
5: Aleksander Miszalski, prezydenta Krakowa. To jest bardzo dobra kandydatura. Przypomnę, że pani senator Monika Piątkowska po pierwsze jest niedawno po kampanii, więc da się już poznać krakowianą. Była z bardzo dobrym wynikiem, bo to z tego spędzenia było około 50%. Poza tym zna miasto bardzo dobrze, tutaj się wychowała, tutaj studiowała, tutaj też pracowała w Urzędzie Miasta, więc zna to miasto od podszewki. No i jest kobietą, która jest lubiana, jest koncyliacyjna i bardzo pracowita przy okazji i na pewno nie odstawi nogi w tej ciężkiej kampanii, która ją czeka. Pani senator też już w wielu kwestiach działała dla Krakowa. No mimo, że jest niedługo, to już i aktywnie uczestniczyła chociażby w sprawach S7-ki, czy w lokalnych różnych sprawach, bo wiem, że się spotyka co piątek z mieszkańcami i rozwiązuje ich różne tematy. Zresztą często też przychodziła z tymi tematami do Urzędu Miasta, żeby pomóc w jakichś sprawach, które mieszkańcy tam zgłaszali. Angażowała się też w kwestie metra, zna te tematy. Oczywiście będzie musiała poznać je jeszcze dogłębniej w tej sytuacji, ale jestem przekonany, że przy jej pracowitości szybko będzie znała miasto najlepiej jak się da.
1: Swojego udziału w wyborach wciąż nie zadeklarował Łukasz Gibała. Za nami kolejny protest w sprawie budowy trasy S7. Tym razem mieszkańcy Wieliczki i okolic sprzeciwiali się tak zwanemu wariantowi wschodniemu, który po dwukrotnym odrzuceniu ma być ponownie rozważany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Protestujący zwracali uwagę na dużą liczbę wyburzeń oraz potencjalne zagrożenie dla miejscowej kopalni soli.
6: Dorota Uliasz, organizator tego protestu i członek Komitetu Społecznego nie dla

0: 7 przez wschód Wieliczki. Ten wariant odpadł dwukrotnie. Po pierwsze w studium korytarzowym w 2022 roku, po drugie 3 listopada 2025 roku. Jego cechą dyskwalifikującą jest to, że nie przenosi ruchu w wystarczającym stopniu, a jest to cel tej drogi. Dodatkowo nawet cytowałam wypowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którzy dokładnie mają to samo stanowisko, a właściwie mieli, bo się z niego wycofali. To jest też wariant z największą liczbą wyburzeń, czasami nawet dwukrotnie wyższą niż te warianty wskazane przez Generalną do dalszych prac. Także niszczy najwięcej terenu, ponieważ jest o 10 km dłuższy od tych wariantów, które polecała Generalna, gdyż też wymaga największego łącznika z tak zwaną BDI, bo ze wschodu musimy na zachód przejechać, mówiąc trochę tak kolokwialnie, czyli im dalej na zachód, tym musimy większą drogę, musimy opinąć kopalnię soli, czyli w efekcie droga powstałaby, tylko nie wiadomo po co, bo nikt by jej nie wybierał, ponieważ jak Generalna pokazuje ze swoich badaniach, 50% tego ruchu to będzie ruch około krakowski, 25% ruchu to będzie ruch tak zwany zachodni, bo takie mamy ciążenie, bo więcej ludzi ze Śląska jedzie w kierunku południowym niż ze wschodu, więc 75% będzie miało gdzieś tą drogę.
1: Kacper Michna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie. My przede wszystkim rozmawiamy z mieszkańcami, z komitetami, z przedstawicielami samorządu. Rozmawiamy podczas spotkań zespołu, natomiast jest to protest, jest to jeden z wielu protestów, które już pojawiły się w Krakowie, czy w okolicach Krakowa, choćby na Zakopiance. Podczas tych protestów niekiedy składane są do nas petycje, niekiedy są do nas składane różne postulaty, pomysły, przemyślenia, analizy i my cały ten materiał też analizujemy. Przypomnijmy, że od lutego 6 wariantów, które były zaprezentowane w listopadzie, utraciło rekomendacje Generalnej Dyrekcji. Prace zostały skoordynowane i bezpośrednio nadzorowane przez centralę, a my w tym momencie analizujemy ponownie ten obszar, patrzymy na tereny, które już są wyłączone, które jeszcze dodatkowo mogą być wyłączone, więc cały czas trwają prace analityczne. Każdy kontakt z mieszkańcami, każde głosy zgłaszane przez mieszkańców, argumenty, to jest dla nas materiał do dalszej analizy i do wyciągania wniosków.
2: Magdalena Pawlik. W Wieliczce mamy taką sytuację, że mamy przede wszystkim kopalnię soli, zabytek UNESCO 700-letnią. I ta droga zagraża tej kopalni. Ale zagraża nie tylko samej kopalni stricte, ale zagraża wszystkim miejscowościom, które są nawet w znacznej odległości od kopalni, ponieważ to jest teren 700-letniej kopalni. Nikt nie wie, jak dokładnie wyglądają kwestie wód tych podziemnych. Jeżeli się odrobina wody słodkiej dostanie do kopalni, kopalnia po prostu, sól się zacznie rozpuszczać i kopalnia po prostu się zacznie walić. Miało to już miejsce w latach 90. w Wieliczce, możecie sobie Państwo to wyszukać. Wtedy centrum Wieliczki zapadło się 2 metry i tu nie będzie już żadnych sentymentów, bo to po prostu to wszystko się zdarzy.
1: Będziemy ponownie analizować cały teren, dodatkowo jeszcze został włączony do obszaru analiz teren na zachód od lotniska Balice. Mówimy o Pomyśle na węzeł Morawica. Natomiast pamiętajmy, że to jest cały czas kwestia analiz. My w tym momencie nie wytyczamy żadnych konkretnych przebiegów. My na razie analizujemy ten teren. Teren analiz jest szeroki, od Skawiny po Niepołomice plus jeszcze teren na zachód od lotniska Balica. Ale pamiętajmy, na jakim jesteśmy etapie. To jest etap analiz.
3: Jak pójdziecie zanieść tą petycję, to byście powiedzieli, że Najwyższa Izba Kontroli zajmie się każdym z tych urzędników, którzy podpisał się pod takim niechlujnym, niegospodarnym wyrzucaniem błota naszych pieniędzy.
4: Trwają rozmowy z mieszkańcami. Ostatnie takie spotkanie konsultacyjne ma odbyć się we wrześniu. Ma powstać Małopolski Wojskowy Instytut Medyczny, Państwowy Instytut Badawczy. To pomysł na połączenie Szpitala Narutowicza i Szpitala Wojskowego w Krakowie. Nowy ośrodek miałby połączyć potencjał obu placówek. Przypomnę, Szpital Narutowicza walczy z dużym zadłużeniem, to ponad 300 milionów złotych.
5: Stanisław Kracik, pełniąc obowiązki prezydenta miasta. Po wymianie informacji i analizie kontraktów NFZ-owskich zostały zlecone 2 opracowania, jedno dla 5. Szpitala Wojskowego, drugie dla Szpitala Narutowicza, które tak naprawdę miało nam odpowiedzieć na pytanie, czy jest temat do dalszych rozmów, czy taki podmiot, który by powstał na bazie tych 2 szpitali, ma ekonomiczną rację bytu. Z naszego punktu widzenia pytania, które stawialiśmy w czasie tych rozmów, dotyczyły tego, czy będzie zagwarantowana opieka medyczna dla mieszkańek i mieszkańców Krakowa w skali nie mniejszej niż obecnie. Czy tak będzie? No my mamy zapewnienia, że ta opieka będzie na wyższym poziomie i będzie poszerzona, co do również zakresów i specjalizacji. Stawiamy taki warunek, że chcielibyśmy mieć wpływ na to, nie tylko jak będzie wyglądał statut tej jednostki, kto będzie jakby w radzie tej jednostki, ale równocześnie też jak będzie powstawać specustawa, która będzie jakby powoływać do życia ten instytut, no to też, mówiąc krótko, chcemy mieć na to wpływ.

0: zarówno poprzez naszych parlamentarzystów, jak i myślę również pewne inspiracje, które ze strony miasta by były tutaj naszym zdaniem celowe i wskazane.
1: Bartłomiej Guzik, dyrektor 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką. Działania nad tworzeniem Wojskowego Instytutu Medycznego w Krakowie, Małopolskiego takiego instytutu, prowadzimy już dosyć długo. Daje z jednej strony tą opiekę medyczną, ale także daje dostęp do innowacyjnych technologii, rozwijanie tych innowacyjnych technologii w medycynie, które w dzisiejszych czasach idą bardzo, bardzo szybko. Ministerstwo Obrony Narodowej nadało kierunek dwa główne cele. Jeden to jest rozwijanie centrum szkoleniowego, centrum edukacyjnego, szczególnie pod kątem medycyny pola walki dla wojsk specjalnych. Stworzenie razem z wojskami specjalnymi specjalnej jednostki SOST, która byłaby druga w Polsce. To jest taka jednostka, podjednostka tak naprawdę, która jest w stanie zoperować operatora wojsk specjalnych w każdym miejscu na świecie. Chcemy tworzyć instytucję Combat Medic, budować tą infrastrukturę szkoleniową. Drugim takim głównym zadaniem, które dostaliśmy ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, to jest budowanie takiego Center of Excellence, czy Center Referencyjnego dla Broni Masowego Rażenia, czyli dla CBRNE. Nasz wzrok padł na Szpital Narutowicza, który jest takim naturalnym partnerem na co dzień, dlatego że jest bardzo blisko zlokalizowany i jest tam bardzo dużo pracowników, którzy mocno i walczą od lat o to, żeby ta jednostka się rozwijała. Stąd też propozycja do miasta, żeby tą współpracę zacieśniać i razem współtworzyć utworzenie Instytutu Wojskowego. Przede wszystkim zwiększa się zakres świadczeń, ponieważ współpracując niejednokrotnie, my dysponujemy szeregiem bardzo nowoczesnego sprzętu, który rozwijamy i gromadzimy coraz nowszy, a z drugiej strony Szpital Narutowicza choćby nawet dysponuje świetnym zespołem w szeregu zakresów, tak jak tarczyca, tak jak urologia. I dzięki temu jesteśmy w stanie, połączywszy te siły, dawać dużo, dużo większych nowych świadczeń, których dotychczas ani jeden szpital, ani drugi nie był w stanie w wystarczającym stopniu proponować.
2: Doktor Anna Tylek, dyrektor Szpitala Miejskiego Specjalistycznego imieniem Gabriela Narutowicza w Krakowie. Jesteśmy w szpitalu na takim etapie, że rozważamy, analizujemy możliwość współtworzenia instytutu wraz z pracownikami. Przygotowujemy się z pewnymi też wypracowanymi stanowiskami szpitala. Instytut można uznać i prawidłowością jest taką, że jest to najlepsza forma organizacyjno-prawna do rozwoju podmiotu leczniczego na określonych warunkach.
3: Michał Ciołowski, Radny Miasta Krakowa, Komisja Zdrowia. Jako Radni Miasta Krakowa byliśmy zwodzeni przez pół roku, ponieważ byliśmy zapewniani, że do połączenia dwóch szpitali nie dojdzie. A okazuje się, że zostaliśmy poinformowani, że takie rozmowy między miastem a szpitalem wojskowym trwają już od grudnia, a dzisiaj stoimy przed podjęciem decyzji tak naprawdę o połączeniu tych szpitali. Nie mamy odpowiedzi na podstawowe pytania o kwestie stabilności zatrudnienia ponad 1000 pracowników, którzy są zatrudnieni w szpitalu, o kwestie funkcjonowania oddziałów, o funkcjonowanie chociażby SOR-u, który według połączenia jeden zostanie zlikwidowany właśnie w Narutowiczu. Tych pytań jest naprawdę bardzo dużo. Jesteśmy dzisiaj postawieni przed bardzo trudną decyzją z dużą ilością niewiadomych.
4: Bogumiła Drabik, Radna Miasta Krakowa. Jestem członkiem Komisji Zdrowia. Przyglądam się temu szczegółowo. No na pewno podniesienie usług medycznych jest ważne. Natomiast musimy się przyjrzeć też majątkowi szpitala. I tutaj na ten temat będziemy dyskutować, bo są pewne szczegóły, które trzeba dopracować. Jest to majątek naszego miasta. My jako radni odpowiadamy za decyzje, które będziemy podejmować.
5: Z tym pomysłem zapoznali się miejscy radni. Ewentualne głosowanie na kolejnej sesji pod koniec czerwca. Małopolski Wojskowy Instytut Medyczny, Państwowy Instytut Badawczy ma powstać na mocy specustawy. W nowych warunkach opieka nad pacjentem będzie bardziej komfortowa, mówią pracownicy Szpitala Specjalistycznego imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie. Otwarto oddział onkologiczny, który przeszedł gruntowną metamorfozę. Najważniejszą zmianą jest skoncentrowanie całej opieki onkologicznej w jednej przestrzeni.
6: Dzień dobry, Maryga Siówka, ordynator oddziału onkologii Szpitala Specjalistycznego imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie. Jesteśmy po pierwszym etapie remontu ze środków z Krajowego Planu Odbudowy, gdzie otwieramy oddział pod oddział onkologii klinicznej. Dzięki temu nastąpiła reorganizacja pracy w oddziale. Do tej pory cały oddział onkologii i klinika onkologii były rozdzielone na 3 odrębne piętra. Natomiast w tej chwili zarówno pod oddział onkologii, jak i oddział, jak i punkt pobrania krwi dla pacjentów znajduje się w jednym miejscu, co pacjentom powinno ułatwić odnalezienie się nas w szpitalu i zgromadzenie wszystkiego w jednym miejscu, więc wydaje się, że to generalnie powinno być łatwiejsze. Natomiast drugą rzeczą jest to, że zwiększyliśmy

0: liczbę łóżek pod oddziału chemioterapii dziennej, co umożliwi nam zabezpieczenie opieki medycznej dla większej ilości pacjentów, a przede wszystkim możliwość podawania chemioterapii w ramach tak zwanej jednodniowego pobytu, czyli nie pozostawiania pacjenta w szpitalu, tylko podanie leczenia i bezpieczne wypuszczenie pacjenta do domu.
1: A czy coś jeszcze się zmieniło? Bo jesteśmy w przestrzeni, która pachnie świeżością.
0: Głównie pachnie świeżością, dlatego że był świeży, że remont był tuż. Natomiast nie, to jest podstawowa zmiana. Rozbudowa i przeniesienie oddziału chemioterapii dziennej na trzecie piętro, tam gdzie głównie oddział onkologii.
1: Z Państwa perspektywy jako pracowników szpitala, na ile to, co się wydarzyło, to jest zmiana w działaniu onkologii szpitalu Rydygiera? Czy to jest taki duży przeskok do przodu?
2: Dzień dobry, Marzena Chrzanowska, pielęgniarka oddziałowa oddziału onkologii klinicznej z pododdziałem dziennym. Zapewne to jest duży skok do przodu, duże przedsięwzięcie i dużo dla pacjentów. Czyli pacjenci będą mieć wreszcie komfort jakby przebywania w szpitalu, bycia w tym jednodniowym systemie w leczeniu. To jest duży komfort.
1: A dla Państwa komfort?
2: Dla nas również komfort. Będziemy mieć wszystko skomasowane w jednym miejscu, na jednym piętrze, czyli cała ta infrastruktura, która się zdarzyła, będzie nam na pewno bardzo pomocna w wykonywaniu naszej pracy, jak zarówno będzie bardzo służyła naszym pacjentom. My musieliśmy jednak schodzić na poziom -1 do naszych pacjentów. Mniej było takiej możliwości jakby takiej dobrej współpracy, żeby pacjent był w całości zaopiekowany.
1: Ilu pacjentów Państwo mają?
2: Pacjentów miesięcznie mamy około do tej pory 640 miesięcznie pacjentów pod oddziale dziennym.
1: I rozumiem, że teraz nowe warunki pozwolą na to, żeby więcej pacjentów tutaj było w szpitalu Rydygiera, żeby większą liczbę osób mogli się Państwo nią zaopiekować?
2: Tak, oczywiście, zapewne ta liczba pacjentów się zwiększy.
1: Czy to, co się już wydarzyło, spełnia tak całkowicie Państwa oczekiwania względem tego, jak ta onkologia w szpitalu będzie działała w najbliższej przyszłości?
0: Powstaje nowa apteka, która będzie jedną z nowocześniejszych aptek w kraju. Natomiast jeśli chodzi o organizację onkologii, to cały czas jest postęp w tym leczeniu. Zarówno zmieniają się wskazania do leczenia systemowego, jak i zmienia się współpraca z oddziałami zabiegowymi. Na szczęście u nas w szpitalu każdy oddział zabiegowy i każdy oddział zachowawczy ma swoje miejsce w jednym miejscu. Możemy konsultować wszystkich pacjentów, przeprowadzać międzyoddziałowe konsylia. Wydaje się, że na dzień dzisiejszy ta współpraca działa dobrze, chociaż każdy by chciał, żeby i personelu było więcej i miejsca dla pacjentów więcej.
3: Najchętniej rodzą się we wtorki, wśród nich przeważają chłopcy, większość mieszka w miastach. W ubiegłym roku w całej Polsce żyło ponad 5 milionów dzieci do 14 roku życia. Z tego ponad 520 tysięcy maluchów to mieszkańcy Małopolski. Dzieci w kraju rodzi się jednak coraz mniej, mówi Katarzyna Góral-Radziszewska z Głównego Urzędu Statystycznego.
4: W 2025 roku żyło w Polsce ponad 5 milionów dzieci, czyli osób w wieku od 0 do 14 lat, co stanowiło około 14% ogółu ludności. Udział ten zmniejszył się w ciągu ostatnich 20 lat o 2 punkty procentowe, z około 16% w 2005 roku do około 14% w 2025 roku. W 2025 roku urodziło się ponad 238 tysięcy dzieci. To jest o 13,5 tysiąca mniej niż rok wcześniej. Najwięcej noworodków przyszło na świat w lipcu, o blisko 5 tysięcy więcej niż w lutym, kiedy z kolei urodziło się najmniej dzieci, niecałe 18 tysięcy. Dzieci najczęściej rodziły się we wtorek. W 2025 roku w ten dzień tygodnia na świat przyszło blisko 40 tysięcy dzieci. Blisko dwa razy rzadziej dzieci rodziły się w niedzielę i było ich niespełna 23 tysiące.
5: To, że jest taki trend ogólnopolski, że dzieci rodzi się w całej Polsce coraz mniej, że ten nisz demograficzny jest widoczny, to już ze statystyk chociażby Głównego Urzędu Statystycznego wiemy. Niemniej, czy Kraków potwierdza tę tezę, że ten nisz demograficzny jest, czy wręcz przeciwnie?
6: Rzeczywiście nisz demograficzny w całej Małopolsce jest widoczny, zresztą w całej Polsce. Klaudia Dębińska-Sajdak, zastępca dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie. A więc występuje ten nisz, natomiast w 2025 roku w samym Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie zarejestrowano ponad 21 tysięcy aktów urodzeń. To de facto 613 więcej, aniżeli w stosunku do roku 2024. Wśród tej liczby, czyli przeszło 21 tysięcy aktów, odnotowano ponad 8 tysięcy aktów sporządzone w oparciu o dokument zagraniczny, czyli o tak zwaną transkrypcję. Tak naprawdę z zapisów elektronicznych w rejestru stanu cywilnego wynika, że najczęściej wybieranymi imionami dla chłopców to Jan,

0: Antoni, Aleksander, Leon i Franciszek. Z kolei dla córek rodzice wybierali najczęściej imiona jak Zofia, Zuzanna, Julia, Emilia czy Helena.
1: A ten trend ogólnopolski się tutaj w Krakowie potwierdził, że się rodziło w ubiegłym roku więcej chłopców niż dziewczynek? Czy tu w Krakowie też tak mamy?
0: Rzeczywiście chłopcy zdominowali dziewczynki w 2025 roku, ponieważ urodzonych zostało 6,5 tysiąca chłopców, z kolei dziewczynek 6 tysięcy. Z kolei w 2024 roku poziom, bym powiedziała, jeśli chodzi o wynik chłopców, pozostaje bez zmian, natomiast dziewczynek było zdecydowanie więcej. W związku z tym rzeczywiście widać, że chłopcy nadal wiodą prym w Krakowie.
2: W Polsce większość dzieci mieszkała w miastach. Największy udział dzieci w populacji ogółem odnotowano w województwie pomorskim, około 15,5%. Najmniejszy zaś w województwie świętokrzyskim, a było to niecałe 13%. Co roku rodzi się więcej chłopców niż dziewczynek, co spowodowało, że obecnie chłopcy stanowią 52% wszystkich dzieci. Wśród najmłodszych mieszkańców Polski najliczniejszą grupę stanowiły dzieci w wieku szkolnym, czyli pomiędzy 7 a 14 rokiem życia, a ich udział w ogóle dzieci w 2025 roku był bliski 60%. Co czwarte dziecko było w wieku przedszkolnym, czyli w wieku od 3 do 6 lat, natomiast najmłodsze dzieci w wieku od 0 do 2 lat stanowiły 14% tej zbiorowości. Statystyczne dziecko urodzone w 2025 roku w Polsce z reguły posiadało obywatelstwo polskie. Wśród noworodków, które przyszły na świat z obywatelstwem niepolskim, dominowały dzieci z obywatelstwem ukraińskim. Stanowiły one 78% noworodków z obywatelstwem niepolskim, urodzonych przez matki mieszkające w Polsce. Na stałe wyemigrowało z Polski blisko 800 dzieci, najwięcej do Niemiec i Wielkiej Brytanii. W tym samym okresie do Polski przybyło ich prawie 10-krotnie więcej, ponad 7 tysięcy. Co czwarte z tej grupy dzieci przyjechało do Polski z Wielkiej Brytanii, a co piąte z Niemiec.
3: A statystyki zebrała nasza reporterka Ula Bieniania-Syczyńska. Będzie w kształcie wielkiego marmurowego kwadratu, na którym można usiąść, a w środku znajdzie się metalowa rzeźba odzwierciedlająca krajobraz okolic Krakowa. Wybrano projekt nowej fontanny, która stanie na rynku głównym w Krakowie. Ma zastąpić tę nieczynną zwaną kryształem. Spośród 28 projektów wybrano 3, w tym ten zwycięski, inspirowany krajobrazem Krakowa.
4: Janusz Sepioł, główny architekt miasta Krakowa. Będzie kwadrat z marmuru, gdzie będzie można wsiąść i ten kwadrat będzie otaczał Nieckę. Nad tą Niecką będzie unosiła się duża rzeźba z brązu odzwierciedlająca krajobraz okolic Krakowa, a więc Gard Tenczyński, Wawel, jakieś wzgórza. Z tego będzie wypływała woda i ta woda będzie płynąć tak mniej więcej jak rzeki krakowskie. Wisła, Rudawa, Serafa, Prądnik. Te wody będą się mieszać, kotłować i spadać na krawędzi tej rzeźby do Dolnej Niecki.
5: Teraz ja tutaj dziekan Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jeden z jurorów w konkursie na projekt fontanny. To jest bardzo interesujące, dlatego że niewielu, zwłaszcza młodych mieszkańców Krakowa, wie o tym, że Kraków jeszcze 100-kilkadziesiąt lat temu był miastem podzielonym na różne wysepki i półwysepki. Zanim prezydent Dietl nie postanowił unormować jednego z odnóży Starorzecza Wiślanego w miejscu obecnym

0: rozrzeźbione czy formą architektoniczną zbyt aktywne jak na tą przestrzeń miasta.
1: Jak przebiegały obrady?
2: Ta decyzja została podjęta w konsensusie, mimo że jury grupowało ludzi o bardzo różnych drogach życiowych i innym przygotowaniu, bo jest rzeźbiarz, jest dwóch architektów, jest krakowianista, jest historyk sztuki, plastyk miejski, a więc różne doświadczenia, ale udało nam się wynegocjować rozwiązanie, które wszystkich satysfakcjonuje.
1: Czy będzie satysfakcjonować też mieszkańców? Czy na przykład będzie nawiązywać do fontanny profesora Zina?
2: Cała ta pierwsza nagroda to są takie nawiązania różne nieoczywiste. Na przykład nawiązanie do krajobrazu całej Doliny Wisły w okolicach Krakowa. Ale jeśli idzie o nawiązanie do fontanny Zina, to ono też istnieje, ale też nie jest wprost, nie jest oczywiste. Na czym to polega? Fontanna Zina to były dwie niecki kwadratowe, jedna nad drugą. Woda buzowała w górnej niecce i spływała do dolnej. I tutaj mamy tą samą kompozycję. To jest kwadrat, trochę większy, jest nieczka dolna i jest płyta, na której woda się kotłuje, czyli odgrywa taką rolę jak nieczka górna. I z tej płyty górnej też woda spada do dolnej. To nawiązanie istnieje, ale nie jest wprost. I na tym polega wartość tego projektu, że ona jest innowacyjna, odkrywcza.
3: Beata Kondel, pełniąca obowiązki dyrektora Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Praca, która otrzymała pierwszą nagrodę, równocześnie jest przewidziana do realizacji, czyli autor tej pracy teraz podpisze z nami umowę na opracowanie projektu pełnego budowlanego i później po otrzymaniu tego projektu będziemy ją realizować. Dwie pozostałe prace mają przyznane nagrody finansowe i gdyby się okazało, że nie podpiszemy umowy z autorem pierwszej pracy i pierwszej nagrody, to oczywiście wtedy pójdziemy do drugiej.
4: Myślę, że to dobry pomysł. Myślę, że powinniśmy turystom jak najbardziej pokazywać Kraków z najlepszej strony.
5: Wygląda ładnie. Co prawda nie jestem z Krakowa, ale tutaj wygląda wspaniale.
6: Byleby działała i nie straszyła tak jak ta. Wolałabym, żeby było więcej zieleni, aby się wpasowała.
7: Ta fala też jest fajna. Podoba mi się. Na pewno bardziej niż to.
8: A usiąść przy fontannie będzie można dopiero za 2 lata. Blisko 100 zmian w statutach wszystkich dzielnic miasta. 12 czerwca ruszają konsultacje społeczne. Zmiany mają objąć m.in. zredukowanie niepotrzebnej biurokracji oraz wprowadzenie wymogu niekaralności dla kandydatów do rad dzielnic. To w kontekście sprawy radnego dzielnicy 5 Krowodrza Mateusza Jaśko, skazanego za groźby wobec dziennikarza.
9: Franciszek Kędra, dyrektor Wydziału do Spraw Dzielnic Miasta Krakowa. Zmian przygotowanych w projektach statutów wprowadzono dość sporo. Jest to szereg rozwiązań o charakterze porządkującym, doprecyzowującym oraz modernizującym dotychczasowe regulacje. W szczególności doprecyzowano przepisy ogólne, w tym wprowadzono możliwość stosowania feminatywów oraz wskazano zasady obliczenia terminów zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Rozszerzono i uporządkowano katalog zadań dzielnic, uwzględniając aktualne potrzeby społeczne, m.in. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Usprawniono procedury podejmowania uchwał, opiniowania oraz regulacji pracy Rady i jej organów. W tym doprecyzowano zasady zwoływania sesji, obiegu dokumentów oraz trybu głosowań. Zaktualizowano i uporządkowano przepisy dotyczące wyborów do rad dzielnic, w tym zasady prawa wyborczego, organizacji wyborów oraz funkcjonowania komisji wyborczych.
10: To był Szymon, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy 13 Podgórze. Taki sam statut zaproponowany jest przez grupę roboczą dla wszystkich dzielnic. To są zmiany porządkujące, które uproszczają funkcjonowanie rad dzielnic, pokazują również rolę starzejącego się społeczeństwo, ponieważ w algorytmie przydzielanych funduszy znaleźli się seniorzy połączeni z osobami niepełnosprawnymi i zwiększamy ten minimalny wskaźnik do 7% dla tej grupy społecznej. Troszkę odbiurokratyzowanie formuły. Mówimy też o tym, że w jakimś sposób będziemy weryfikować kandydatów, jeżeli chodzi o ich karalność i to gdzieś tam też się pojawiało w tych dyskusjach, ale oczywiście wszystko zależy od wyniku konsultacji i później od ewentualnej uchwały Rady Miasta i poprawek do tych konsultacji.
9: Konsultacje ruszają 12 czerwca, zakończą się 3 lipca. Ponadto jest przewidziane 18 czerwca otwarte spotkanie konsultacyjne w godzinach od 17 do 19, tak żeby każdy mógł dogodnie dotrzeć na to spotkanie w klastrze innowacji społeczno-gospodarczych na Zabłociu. Ponadto już są wyznaczone, pewnie będą opublikowane niedługo na stronie kraków.pl dyżury eksperckie, jeżeli ktoś będzie chciał jeszcze porozmawiać z ekspertami, z naszymi pracownikami, z osobami, które co codziennie na tych przepisach współpracują. Jak najbardziej mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje. Ja tylko napomnę, że zarówno w 2024 roku, jak i w 2025 roku pytania dotyczące zmiany tych dotychczasowych statutów dzielnic były przesyłane do rad dzielnic wielokrotnie. Rady dzielnicy opiniowały nawet w tamtym roku kilkukrotnie przedstawiciele

0: Ale wszystkich rad dzielnic brali udział w opracowywaniu tych nowelizacji statutów, a ponadto jeszcze na podstawie obecnych statutów, zanim te projekty uchwał zostaną przedstawione Radzie Miasta, będą musiały być jeszcze raz dodatkowo skonsultowane w dzielnicach.
1: Statut jest dokumentem, z którym pracuje przede wszystkim Rada Dzielnicy, więc na pewno radnym dzielnicy ułatwi to pracę, ponieważ, tak jak powiedziałem, idziemy w stronę uproszczenia funkcjonowania. Myślę, że dla przeciętnego mieszkańca Krakowa ten dokument zupełnie jest nieznany i ciężko mi sobie wyobrazić, że miałoby to pomóc w jakikolwiek sposób mieszkańcowi. Będzie na pewno prostszy, bardziej przejrzysty, więc jeżeli ktoś będzie miał ochotę się zaangażować, będzie chciał tak jakby sięgnąć do tego dokumentu, przeczytać go, to będzie on dla niego prosty, zrozumiały i być może zachęci go do włączenia się, wystartowania w wyborach.
2: Materiał przygotował Olek Różkowski. Wielkie, małe, kolorowe smoki w niedzielę opanowały Kraków. Ulicami Krakowa przeszedł korowód smoczych piękności w ramach 25. Wielkiej Parady Smoków. Barwny przemarsz wyruszył spod Wawelu na rynek główny. Pochód przyciągnął tłumy krakowian i turystów.
3: Ten niebieski był super, taki błyszczący, wielki.
4: Ten różany, bo lubię przyrodę.
3: Super, bardzo fajna impreza. Czekaliśmy długo, żeby zobaczyć.
4: Mi się najbardziej podobał ten kasztanowy.
5: Jesteśmy z Nowego Targu, niby niedaleko, ale nigdy wcześniej nie wybraliśmy się na paradę. Coś pięknego, święto radości i kreatywności.
6: Wszystkie smoki są piękne, ale chyba też ten z różyczkami skradł serce.
7: Chodzę co roku i naprawdę to jest takie święto radości.
8: Płynie, płynie, przez smok siedem!
9: Renata Wojcieszek, Szkoła Podstawowa, Poręba Żegoty. Smok przedstawia sztukę na przełomie wieku. Idziemy od średniowiecza przez sztukę współczesną, Witkacy, czy też Wyspiański, nasz patron, Picasso. Żeby wszyscy mogli pooglądać sobie galerię na żywo, no to taki odlot zrobiliśmy. Nasz smok nazywa się Miszmasz, czyli jest tu wszystko, misz i masz, a z miszmaszu powstaje wielkie dzieło.
10: Ile trwały przygotowania?
9: Co najmniej miesiąc. Tutaj wszyscy mieli jakąś funkcję i że z naszej miejscowości i dzieci szyły i kleiły.
11: Sabina Czerniawska, instruktor plastyki z Centrum Kultury Podgórza w Krakowie. To jest smok, taki spokojny smok, jest zielony, dobrze usposobiony, chociaż zębaty. Jest delegatem z naszego Domu Kultury, wyłania się z bramy.
10: Bierzecie udział od 25 lat.
11: Tu jest na ogonie wypisane wszystkie parady z przerwą na koronawirusa i tam właśnie też mamy napisane numerek 20 koronawirus.
12: Elżbieta Wilk, Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży z Krosna. Przywieźliśmy smoka, który jest wehikuło smokiem, czyli przenosi nas w przeszłość. Wykorzystujemy wszystkie elementy, które właściwie powinny znaleźć się na śmietniku, czyli stare koła, szprychy. Pracowaliśmy bardzo długo, około 2 miesięcy. Czas nam płynął szybko. Zegary są też naszym motywem przewodnim i zegary nam pilnowały tego czasu.
13: Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska.
10: To już 25 lat Wielkiej Parady Smoków.
13: W tym roku świętujemy nasz mały jubileusz. Trudno powiedzieć, ile osób brało udział przez te 25 lat w tym wydarzeniu. Jest ono ogromne.
10: Za co właśnie krakowianie kochają korowód, który przechodzi z plant na rynek główny?
13: Jeśli chodzi o paradę, no to jest chęć uczestnictwa w pewnego rodzaju pochodzie, procesji świątecznej, życzliwej, serdecznej. Tu jest zawsze dużo radości, uśmiechu na twarzach i tych, którzy biorą udział w tym pochodzie, ale także tych wszystkich, którzy się zgromadzą, żeby zobaczyć to wszystko, co najmłodsi przygotowali, a że oni są fantastyczni, mają bardzo kreatywne pomysły, oczywiście wspierani przez rodziców, opiekunów, pedagogów, natomiast całościowo buduje to przepiękny obraz wspólnoty, jaką jest właśnie myślenie o tym, jak można w przepiękny sposób zaprezentować smoka.
2: W sobotę po widowisku na Wiśle na organizatorów spadła fala krytyki. Tysiące osób jak co roku przyszły pod Wawel. Sęk w tym, że główna część wydarzenia została przeniesiona w inne miejsce, o czym niewielu wiedziało. Teatr Groteska przeprosił za zamieszanie. Wakacyjne święto biegania pod Krakowem. 1 sierpnia startuje Młyn Trail Michałowice 2026. Malownicze krajobrazy nad rzeką Dłubnią i 3 dystanse do wyboru. 5, 11 i 21 kilometrów. To czeka na wszystkich uczestników tegorocznych zmagań.
14: Marcin Baniak, Stowarzyszenie Goat Team Michałowice. Pomysł narodził się stąd, że mamy wokół Michałowic mnóstwo świetnych

terenów leśnych, polnych. Powstała też kilka lat temu taka mocna grupa biegowa w gminie Michałowice, w samych Michałowicach, w Zerwanej, w okolicy. Biegacze lokalni się skrzyknęli i postanowili razem trenować, biegać, a kolejnym etapem tego biegowego zakręcenia był właśnie pomysł zorganizowania własnych zawodów. No i wspólnie z gminą Michałowice i z Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach wpadliśmy na pomysł własnych zawodów. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2019. W tym roku czeka nas kolejny młyn. No i możemy to z dumą stwierdzić, że impreza bardzo fajnie się przyjęła, już jest stałym elementem wakacji i jest jedną z najciekawszych, takich najbarwniejszych imprez biegowych wokół Krakowa, w okolicy Krakowa, w całej Małopolsce, ale też mamy biegaczy z innych części kraju, bo przyjeżdżają do nas Ślązacy, przyjeżdżają do nas Warszawiacy, więc to prawie jest

0: W najdłuższym dystansie 21 km mamy blisko 500 metrów przewyższenia, więc to jest całkiem solidny wynik, ale stawiamy na taką dobrą atmosferę przede wszystkim, więc ten młyn ma się dobrze kojarzyć. Mamy być zakręceni, rozkręceni, mamy czerpać radość ze wspólnego spędzania czasu.
1: Właśnie ruszyliśmy ten wątek dystansów, biegacze mają do wyboru 5, 11 i 21. Już wiemy o tym, jak wygląda mniej więcej ten dystans 21, ale jakiego terenu i nawierzchni mogą się spodziewać biegacze w Dłubniańskim Parku Krajobrazowym?
2: Karolina Majchrzak-Ścibor, specjalista do spraw promocji. Dłubniański Park Krajobrazowy to właśnie teren zielony, górzysty, bardzo zróżnicowany, ale przede wszystkim w naturze, ze śpiewem ptaków i piękny. I nawet zawodnicy, którzy startują na dystansie 5 km, muszą zmagać się jednak z dużymi przewyższeniami, ale też z pięknymi miejscami, urokami gminy Michałowice. Biegają zarówno amatorzy, jak i zawodowi biegacze, którzy zawsze chwalą właśnie tą zróżnicowanie, piękność gminy Michałowice.
1: A czy ten dystans 5 km to jest dobra propozycja dla kogoś, kto do tej pory może trenował tylko na asfalcie?
3: Mirosław Warchołek, Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach.
4: Na dystansie 5 km może zmierzyć się każdy. Jest to dystans bardzo dobry na sam początek, żeby rozpocząć swoją przygodę z zawodami biegowymi, ale też jest to dystans trochę niebezpieczny, bo tam prędkości bywają bardzo duże. Są zawodnicy, którzy chcą jak najszybciej ukończyć bieg i od razu całą prędkością wpadają w swój rytm i chcą jak najszybciej pokonać 5-kilometrowy dystans.
2: Ja jeszcze tylko dodam, że Młyn Trail Michałowice to od lat jest bieg znany z tego, że nie priorytetem jest rywalizacja, tylko właśnie pokonywanie własnych możliwości, słabości, wszystkiego. I osoby, które startują nawet na 5 kilometrach, zawsze są zachwycone, że pokonały ten dystans, nawet wracając na nogach, nie biegając, po prostu są zadowolone ze swojego wyniku, że ukończyły w dobrej atmosferze i przyjemnym klimacie.
0: Ja tylko dodam, że dystans 5 kilometrów to najkrótszy dystans na Młynie. Zaczynamy na boisku Michałowianki i ten dystans polega na tym, że wbiegamy na górę i zbiegamy z góry, więc ci zawodnicy pierwsi naprawdę bardzo szybko wpadają na metę, mają bardzo wysokie średnie. Dystans 11 km już jest na ponad 2 razy dłuższy, więc tych podbiegów jest troszeczkę więcej. Robimy taką pętlę wokół Michałowic, a właściwie dobiegamy do Woli Więcławskiej i wracamy na boisko nad samą Dłubnię. Z kolei najdłuższy dystans 21 km to jest taka wycieczka już do sąsiedniej gminy, bo robimy dużą pętlę w kompleksie leśnym w Zalesie Goszcza. To jest piękny las, gdzie musimy dobiegnąć. Tam robimy właśnie takie kółeczko, no i wracamy do Michałowic. I tutaj jest i asfalt, i odcinki leśne, i podbiegi, i zbiegi, i jakieś szutry, i odcinki po łąkach, więc teren jest bardzo zróżnicowany. Świetnie się po nim biega. Dodatkowym takim, można powiedzieć, utrudnieniem jest oczywiście aura. Wszystko dzieje się na przełomie lipca, sierpnia, w tym roku 1 sierpnia, więc jest ciepło, wilgotne. No, są punkty z wodą gdzieś rozstawione na trasie, są kibice, mieszkańcy okolicznych miejscowości kibicują biegaczom, więc to jest takie nasze małe biegowe święto.
1: A jak wprowadzana przez was rywalizacja drużynowa wpływa na atmosferę całych zawodów? Czy to jest bardziej rodzinnie, czy można jednak tutaj zaznać, powiedzmy, tej adrenalinki rywalizacji?
0: Oczywiście adrenalina jest bardzo wysoka i ta klasyfikacja drużynowa cieszy się dużym powodzeniem, ponieważ przyjeżdżają do nas drużyny z różnych innych miejscowości, na przykład z Myślenic, są biegacze z dzielnic Krakowa, którzy też się razem organizują, nie wiem, na przykład Bronowice, inne grupy biegowe, zapraszamy wszystkich oczywiście, więc tutaj rywalizacja jest bardzo, bardzo taka wyśrubowana i na całego, ponieważ czasami rywalizacja idzie na żyletki właściwie i decydują sekundy. My to wszystko liczymy, czasami są jakieś tam dyskusje, podliczania, wszyscy sprawdzają wyniki, oczywiście w bardzo pozytywnej atmosferze. To jest taka klasyfikacja, która rzeczywiście pobudza biegaczy i bardzo chętnie w niej biorą udział. Oprócz klasyfikacji drużynowej mamy też klasyfikację mieszkańców gminy Michałowice, są kategorie wiekowe, więc tutaj wiele osób, wiele biegaczek i biegaczy znajdzie coś dla siebie.
2: Aby zachęcić również zawodników mniej zaawansowanych, w zeszłym roku wprowadziliśmy również drużynę na 5 km, żeby właśnie bardziej zmobilizować, zmotywować osoby, które gdzieś tam miały opory i nie chciały brać w tym udziału. Natomiast teraz widzimy coraz większe zainteresowanie również dla drużyn na dystansie 5 km.
4: Warto wspomnieć, że są to często nie tylko drużyny biegowe, profesjonalne, ale grupy, które akurat skupiają się i łączą na potrzeby tego biegu. Są to zakłady pracy, jest to chociażby drużyna Urzędu Gminy Michałowice, drużyna orkiestry Dentej Echo z Michałowic. Są to właśnie grupy przyjaciół, znajomych, którzy razem chcą spędzić czas i młynie pobiec, ale też pokazać

0: okazać, że potrafią się połączyć właśnie na takiej imprezie sportowo-turystycznej.
1: Czyli znajdzie się coś dla każdego. No i teraz, z tego co wiem, znajdzie się też coś dla dzieci. Młyn Kids, bieg z przeszkodami. Z jakim dokładnie wyzwaniem zmierzą się nasi najmłodsi biegacze?
2: Młyn Kids to zawody biegowe dla dzieci, które są podzielone na dwie kategorie wiekowe, od 4 do 7 lat i od 8 do 12 lat. Dzieci pokonują tor przeszkód

0: tego co wiem, znajdzie się też coś dla dzieci. Młyn Kids, bieg z przeszkodami. Z jakim dokładnie wyzwaniem zmierzą się nasi najmłodsi biegacze?
1: Młyn Kids to zawody biegowe dla dzieci, które są podzielone na dwie kategorie wiekowe, od 4 do 7 lat i od 8 do 12 lat. Dzieci pokonują tor przeszkód

0: czas i mu nie powiedz, ale też pokazać, że potrafią się połączyć właśnie na takiej imprezie sportowo-turystycznej.
1: Czyli znajdzie się coś dla każdego. No i teraz, z tego co wiem, znajdzie się też coś dla dzieci. Młyn Kids, bieg z przeszkodami. Z jakim dokładnie wyzwaniem zmierzą się nasi najmłodsi biegacze?
2: Młyn Kids to zawody biegowe dla dzieci, które są podzielone na dwie kategorie wiekowe, od 4 do 7 lat i od 8 do 12 lat. Dzieci pokonują tor przeszkód

0: bardzo szybko weszliśmy na wysoki poziom. Już pierwsza edycja okazała się sporym sukcesem, bo od samego początku mamy fajną frekwencję. To jest za każdym razem 400-500 biegaczek i biegaczy, więc naprawdę fajna frekwencja w takich niewielkich Michałowicach, jakby nie było. Od początku mamy takie swoje stałe elementy, czyli właśnie 3 dystanse, 5, 11, 21 km. Naszym symbolem, albo jednym z symboli są skarpetki biegowe, które biegaczki i biegacze znajdą w swoich pakietach startowych. Tego nie ma na wszystkich zawodach, więc wystarczy się zapisać na młyn, aby dostać charakterystyczne, najszybsze na świecie skarpetki. Co roku przygotowujemy nowy wzór. W tym roku mamy taki właśnie model Anno Domini 2026. Są koszulki, które można sobie dokupić i jakoś zmeczować z tymi skarpetkami. To też jest taki stały element naszej biegowej zabawy. Tak jak powiedziałem, to jest impreza, która teraz już wpisała się na stałe w kalendarz. Nazwaliśmy młyn takim wakacyjnym świętem biegania 15 km od rynku głównego i tak po prostu jest. Zawsze na przełomie lipca i sierpnia można liczyć, że młyn się odbędzie.
1: Naszym głównym zamysłem, odkąd organizujemy Młyn Trail Michałowice, jest też promocja oczywiście zdrowego stylu życia, życia eko. W związku z tym w tym roku nowość dla wszystkich biegaczy. Każdy biegacz, który ukończy Młyn Trail Michałowice, otrzyma małą roślinkę w doniczce, żeby mógł ją zasadzić i miło wspominać nasze zawody wśród natury, pięknych okoliczności natury.
2: W każdym dystansie można wywalczyć o pierwsze, drugie, trzecie miejsce, które wiązać się będzie z nagrodą finansową, ale też każdy otrzyma pamiątkową statuetkę. Oczywiście kto ukończy z pozytywnym, bardzo dobrym wynikiem pierwszego, drugiego bądź trzeciego miejsca młyn, ale też każdy, kto tylko przekroczy linię mety, otrzyma pamiątkowy medal. Te medale również zmieniają się co roku, mają odpowiednie barwy, każdy dystans ma swój kolor i jest to też bardzo charakterystyczne, ponieważ ten kolor dominuje i na trasie. Takimi kolorami oznaczone są trasy 5, 11 i 21-kilometrowa. Taki kolor będzie również na numerach startowych i w takich podobnej kolorystyce będą również medale.
3: Do kiedy niezdecydowani mają czas na zapisy i dlaczego warto spędzić ten sobotni poranek na biegowo w Michałowicach?
2: Zachęcamy do jak najszybszych zapisów, ponieważ lista może się skończyć. Mamy limity na każdym dystansie prowadzone i nie możemy ich przekroczyć, dlatego proponujemy, żeby zapisać się jak najszybciej.
4: Mówi Mirosław Warchołek z Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach. Z organizatorami rozmawiał Olek Ruszkowski. Młyn Trail Michałowice rusza już 1 sierpnia. Krakowia obchodzi swoje 120 urodziny. Już w piątek wielka celebracja. Kibice i działacze pasów przejdą ulicami miasta z Bazyliki Mariackiej aż do hali stulecia, by wspólnie świętować okrągłą rocznicę. Początek o godzinie 11.
5: Ewa Kasprzycka, jestem prezesem Krakowia 1906. Będą to obchody, myślę, że pierwszy raz wspólnie. Jest przy Krakowie w tej rodzinie, więc mamy i KS Krakowia 1906, Krakowia S.A. i Krakowia Hokej. Więc wspólnie organizujemy te uroczystości. My jakby mamy patronatem, Krakowia 1906 ma objęte patronatem przez prezydenta i w tym dniu, czyli 16, spotkamy się w Urzędzie Miasta. Tam będą wręczone wyróżnienia i nasze odznaczenia, czyli Krakowia Merenti i Krakowia Restituta. Natomiast od pana prezydenta będą honoris gratia wręczone. Natomiast zaczynamy 12, czyli w piątek najbliższy i o godzinie 11 spotykamy się w Bazylice Mariackiej na mszy świętej. Następnie przejdziemy ulicami Krakowa przed pomnik Józefa Kałuży. Następnie będzie pomnik Henryka Jordana i świętego Jana Pawła II. Kolejne nasze wydarzenie to już hala stulecia i tu będzie spotkanie pokoleń przy jubileuszowym torcie, czyli byli zawodnicy, Rada Seniorów, obecni zawodnicy. Będzie również pokaz sekcji, które no jakby można pokazać na hali, bo hokej kobiet, który również jest naszą sekcją, no trudno, żeby pokazać go na hali. Będzie również, tak jak mówię, Akademia KS Krakowia SA i będzie również sekcja Krakowi Hokej, czyli młodzi adepci hokeja również będą. To jest taka chwila refleksji, ale i zarazem jest, co będziemy robić w przyszłości, jak będziemy działać, żeby też wspólnie te Krakowie jako jedna rodzina były. Nie było tych podziałów, jakie były do chwili obecnej. No cieszymy się na pewno, że to zostało jakby na 120-lecie połączone. Te trzy już w tej chwili Krakowie.
3: Jakich postaci możemy się spodziewać na tej części oficjalnej? Czy jacyś konkretni zawodnicy już zadeklarowali, że wezmą udział?
5: Tak, będzie olimpijczyk pan Steblecki na pewno. Będą zawodnicy

0: byli lekkiej atletyki. Będzie sympatyk, kibic, pan poseł, minister Ireneusz Raś. 16 będzie również pan poseł Ślisz. Będą przedstawiciele Rady Dzielnicy, jednej i drugiej, bo i piątej, i siódmej. To są te osoby, które potwierdziły na dzień dzisiejszy.
1: Te wyróżnienia Cracovia Restituta między innymi, za co one są przyznawane i co one oznaczają?
0: Cracovia Restituta jest to najwyższe odznaczenie, które jest w Cracovii. Cracovia Restituta wnioskuje o to odznaczenie kapituła, która też się znajduje tutaj u nas, kapituła odznaczeń. To już są wybitne osoby, które lata pracowały, wyniki sportowe uzyskiwały dla Cracovii. Zaczynamy 12. Serdecznie wszystkich zapraszamy w imieniu swoim ja i w imieniu zarządu, jak i tej Cracovii, która w tej chwili jest jakby trzyosobowa Cracovia, więc święto najstarszego, największego polskiego klubu, jeśli będziemy brać właśnie pod uwagę, ilu tu mamy teraz członków jako trzy ciała razem wzięte. Serdecznie zapraszamy, no i czekamy na Państwa liczne przybycie.
2: Cracovia jest najstarszym klubem sportowym w Polsce. Powstała w czerwcu 1906 roku, parę tygodni wcześniej od rywala z drugiej strony Błoni, czyli Wisły Kraków. W Zakopanem powstaje park dla elektrycznych motorów. Tam każdy, i duży, i mały, będzie mógł przejechać się na motorach, które mają moc, ale nie hałasują. Perun Park na Zakopiańskiej Olczy w najbliższą niedzielę organizuje wielkie show. Zapowiada się nie lada atrakcja dla fanów motoryzacji, mówi Michał Wilczek z Perun Parku.
3: Perun Park w Zakopanem, co to właściwie za miejsce jest? Otwieracie w najbliższy weekend. Na czym to będzie polegało?
4: To będzie polegało na tym, że będzie można przetestować maszyny elektryczne, które w pełni się nadają w naszym terenie i będzie można spróbować na naszym torze pojeździć, można będzie to wypożyczyć, będzie można wszystko próbować. Także no, chcemy otworzyć takie idealne centrum, że tak powiem, w Zakopanem bez spalin.
3: No właśnie, same elektryki, motory tylko i wyłącznie elektryczne. Dla kogo? Jakie to motory są?
4: Motory tylko i wyłącznie dla ludzi takich, którzy, że tak powiem, kochają motoryzację i ze względu na to robimy z przedziałem każdym, czyli od malutkich motorków dla bardzo malutkich dzieci do pełnowymiarowych motorków elektrycznych.
3: To jest otwarcie. Co będzie na tym otwarciu się działo? To jest wydarzenie najbliższego weekendu.
4: Na otwarciu chcemy się pokazać jako Perun Electric i Perun Electric Show. Zrobimy coś takiego. Mamy pokazy z naszymi proriderami i będzie to wszystko tutaj można zobaczyć na żywo. Z nasze skoki, że tak powiem, freestyle na tych motorkach, jak wszystko, że to wszystko po prostu daje rady.
3: No właśnie, pokazujesz obok, bo tam macie mały tor.
4: On jest bardzo techniczny, ale i każdy może na nim pojeździć. Jak i zawodnik, który potrafi jeździć, jak i mały jakiś chłopaczek, który chce spróbować. Przejezdnie jest dla każdego. Zrobiliśmy Alator Super Enduro, tylko że tak powiem bardzo łatwy, nie? Ale specyfika jest pod Super Enduro. Także no, takie mamy tereny u nas i to by było, że tak powiem, najlepszym rozwiązaniem, bo MX-owe tory, że tak powiem, to nie ta część Polski.
3: Czyli jak przyjdzie zwykły chłopak zajawiony motoryzacją, który jeszcze nie próbował na enduro nic, da radę?
4: Da radę, na spokojnie. Mamy tak zrobiony tor, że przykładowo są przeszkody, które można objechać. To nie jest tak, że on musi w pełni jechać tor, ma możliwość objechania wszystkiego. I ten tor będzie dostępny cały rok. Cały rok będziemy się starać, nawet mamy pomysły na zimę, ale to wszystko będzie, że tak powiem, w trakcie.
3: Jak z tymi elektrykami jest? To się zaczyna robić modne?
4: Tak jak widać, no bardzo dużo się już tego pokazuje. No, tu też po Zakopanym bardzo dużo chłopaków też już zaczęło latać na tym, także to jest fajne, bo to jest w pełni homologowane, nie? No to jest od 14 roku życia L1E. Czyli to jest takie, jak dawniej nazywali to karta motorowerowa, coś takiego, nie? A później na tych większych motorkach, no to już można się poruszać, nawet jak ktoś ma kategorię B, to już też może na tym jeździć.
3: Jakie są plusy elektryka nadspalinowy?
4: Bardzo duży moment obrotowy, to jest ciche, zwinne, no i to się trzeba przejechać, bo to jest nie do opisania.
2: Perun Park mieści się niedaleko remizy OSP na Olczy. Impreza zaplanowana jest od godziny 11 do wieczora. W wydarzeniu patronuje Radio SK. Skomplikowane dojście do przystanku, brak chodnika lub przepełniony pojazd komunikacji miejskiej. Teraz można zgłosić to do władz Krakowa lub Metropolii Krakowskiej. Krakowski Alarm Smogowy opracował nową stronę internetową Dobra Jazda KRK, służącą do sygnalizowania usterek i pomysłów na usprawnienie transportu w mieście. Chodzi o to, aby wyeliminować komunikacyjne absurdy,

0: mieszkańców Krakowa i gmin Metropolii Krakowskiej. Rozwiązywać problemy chcemy przede wszystkim te, które dotyczą ludzi przemieszczających się na piechotę, rowerami czy komunikacją publiczną. Chodzi o takie low hanging fruit, czyli nisko wiszące owoce. Problemy, które da się rozwiązać minimalnym nakładem środków i finansowych, i biurokratycznych, a które znacznie poprawią przemieszczanie się po mieście.
1: Jakie problemy mieszkańcy w ogóle mogą tam zgłaszać?
0: Na przykład słynne przejścia liczne na alejach, na których pieszy nie ma możliwości przejścia całej ulicy za jednym razem, ponieważ musi czekać minutę albo prawie dwie minuty na to, żeby zmieniło się światło. A w tym czasie jest uwięziony między pasami, musi oddychać spalinami, musi marnować czas, może nie zdążyć na autobus albo na tramwaj właśnie przez to. Zawsze ktoś będzie stratny. Aktualnie stratny jest pieszy i transport zbiorowy. Jeżeli wydłużymy światła dla pieszych, no to wiadomo, że trochę dłużej będą musiały stać samochody. Przykładem jest śluza rowerowa na ulicy Mazowieckiej przy skrzyżowaniu z alejami, gdzie po prostu naturalnie rowerzyści ustawiają się przed samochodami, żeby móc wcześniej ruszyć. Obecnie ona jakby nie istnieje, jest tylko w umysłach rowerzystów, którzy naturalnie to robią. Wystarczyłoby tak naprawdę taką śluzę tam wyznaczyć, namalować i problem jest rozwiązany od miejsca.
1: I też pokazywaliście na prezentacji takie przedepty.
0: Przedept to jest jakby ergonomia społeczeństwa. Jeżeli jesteśmy na przystanku i projektant wyznaczył przejście, które powoduje, że wydłuża się dojście do tego przystanku 30 sekund albo minutę, a akurat jest w pobliżu jakiś grunt, który można przejść po niewyznaczonym terenie, no to taki przedept się pojawia. Jest to po prostu skrócenie drogi do jakiegoś ważnego punktu komunikacyjnego. Taki przykład na przykład to Górka Narodowa. Trzeba się zwrócić do miasta, w jaki sposób można taki problem rozwiązać i taki przedept zalegalizować. Oczywiście, jeżeli to jest po prywatnym gruncie i takich możliwości nie ma, to wiadomo, że będzie to problematyczne. Natomiast myślę, że w wielu przypadkach jest to do rozwiązania jak najbardziej.
1: Jak ta strona internetowa będzie działała?
0: To jest bardzo prosta strona, dobrajazda.krk.pl. Działa równie dobrze na komórce, jak i oczywiście przeglądacz na komputerze. I wystarczy wejść, zaznaczyć, z jakiej strony mamy problem. Czy jesteśmy pieszym, czy jesteśmy rowerzystą, czy poruszamy się transportem zbiorowym. Należy wpisać adres lub zaznaczyć go na mapie, gdzie jakiś problem, który chcemy rozwiązać, występuje. Możemy też dołączyć zdjęcie, krótko go opisać i wysłać do nas. Należy podać adres e-mail, żebyśmy byli w stanie sprawdzić i ewentualnie, jeżeli jakiś tam jest problem, do wyjaśnienia to odpisać. Strona będzie cały czas dostępna i cały czas te pomysły na rozwiązanie problemów będą do nas spływały, mamy nadzieję. Będziemy przypominali o tej aplikacji. Będziemy na bieżąco też kręcili filmiki z tych problemów, które będą się tam pojawiały, więc mam nadzieję, że to będzie działanie ciągłe, które będzie cały czas usprawniało w jakiś sposób nasze miasto.
1: A macie jakieś porozumienie z miastem w tej sprawie, no bo jednak adresatami tych wszystkich zgłoszeń też niejako będą władze miasta, urzędnicy, którzy będą, miejmy nadzieję, pracować nad tymi zmianami. Czy tutaj już był jakiś kontakt, że jest taka inicjatywa i że chcielibyście, aby pewne zmiany zostały wprowadzone?
0: Mamy nadzieję, że przedstawiając łatwo rozwiązywalne problemy, ta nić porozumienia z miastem nawiąże się, kiedy je przedstawimy i pokażemy, że o proszę bardzo, tu jest problem, który można rozwiązać w ciągu jednego dnia i możemy takich pomysłów i problemów na rozwiązanie znaleźć znacznie więcej i Państwu pokazywać.
2: Dodam jeszcze, że sygnały mogą przesyłać zarówno krakowianie, jak i mieszkańcy 14 okolicznych gmin, m.in. Skawiny, Wieliczki, Zabierzowa, Zielonek, Mogilan, Michałowic i Niepołomic. A z Filipem Jarmakowskim rozmawiała nasza reporterka Ula Bieniania-Syczyńska. To był ostatni temat w tej odsłonie krakowskiego magazynu reporterów Radia SK2. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje